Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 40 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ojciec Rafał Wilkowski, karmelita bosy z Watykanu.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przynosząc tu do ołtarza Pańskiego wszystkie nasze intencje, intencje naszych rodzin, naszych bliskich, prośmy dziś za wstawiennictwem świętego Barnaby, aby Pan okazał nam wszelkie łaski, aby Pan obdarzył nas błogosławieństwem. A na początku tej Eucharystii prośmy Boga, aby oczyścił nas z grzechów i On sam uczynił nas godnymi udziału w tej najświętszej ofierze. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem, tetrarchą i Szawę. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz wróci do was.

0: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiejsza liturgia stawia przed nami postać Barnaby. Nazwany został apostołem, choć nie należał do ścisłego grona dwunastu. A jednak całym swoim życiem podjął apostolskie zadanie, by iść i głosić, by słowem i życiem wskazywać na Jezusa i doń prowadzić. Głoszenie Ewangelii to podstawowe zadanie każdego ucznia Chrystusa. Zadanie, które wypływa z Chrztu Świętego. I jakkolwiek w szczególny sposób są do tego zadania wezwani biskupi, kapłani, diakoni, jako wyświęceni szafarze słowa. Zadanie to jednak nie ogranicza się do tej specyficznej grupy. Głoszenie Ewangelii wynika z natury ucznia, natury chrześcijanina, który nie umie nie dawać świadectwa, nie może milczeć, nie jest w stanie pozostawać obojętnym wobec wydarzeń na świecie, ale odczytuje je w świetle wiary. W świetle tejże wiary rozeznaje Bożą wolę i w świetle wiary podejmuje właściwe decyzje. I tak sprawia, by słowo stawało się ciałem. Stawało się konkretną rzeczywistością w każdym czasie, w każdej sytuacji. Głoszenie Ewangelii to nieustanne odwoływanie się do Boga. To nieustanne odczytywanie rzeczywistości w teistycznym porządku. To przygotowywanie przestrzeni dla Boga w zwykłym, codziennym życiu. Jak zaznacza Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, dzisiejszą pokusą jest sprowadzenie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. W świecie silnie ssekularyzowanym nastąpiło stopniowe zeświadczenie zbawienia, dlatego walczy się owszem o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego, sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. My natomiast wierzymy, że Jezus przyszedł, by przynieść zbawienie całkowite, które obejmuje całego człowieka i wszystkich ludzi, otwierając ich na wspaniałe horyzonty usynowienia Bożego. Chrześcijaństwo, nasza wiara, nie jest tylko etyką. Chrześcijaństwo jest doświadczeniem spotkania z żywym Chrystusem, który przemienia serce człowieka, który prowadzi tego człowieka do zbawienia. To właśnie ta prawda o zbawieniu jest podstawą ewangelicznego przesłania. Barnaba właśnie tak żył. Nie zatrzymywał Ewangelii dla siebie. Pozwalał, aby Słowo Boże kształtowało jego decyzje, relacje, sposób patrzenia na świat, aby Słowo Boże przemieniało go wewnętrznie, a zarazem by to Słowo było jasnym drogowskazem dla innych. Dzięki temu wielu mogło spotkać Chrystusa. Także dziś świat potrzebuje takich apostołów, nie tylko dobrych mówców, ale przede wszystkim autentycznych świadków. Tych, którzy pokazują swoim życiem, że Ewangelia jest czymś realnym. Dziś Barnaba przypomina nam, że naszym zadaniem jest wskazywać na Jezusa, nie na samych siebie, nie na własne pomysły, ale na Jezusa Chrystusa. W rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół, w zwyczajnych rozmowach mamy być ludźmi, którzy tworzą przestrzeń dla Boga. Czasem będzie to odważne słowo, czasem świadectwo uczciwości, czasem przebaczenie, czasem cierpliwa modlitwa za tych, którzy oddalili się od wiary. Prośmy więc dziś Barnabę, aby wypraszał nam odwagę apostolską. Niech uczy nas wiary żywej i dojrzałej, która nie zatrzymuje się na słowach, ale staje się świadectwem życia. Niech pomaga nam każdego dnia prowadzić innych do Chrystusa, pamiętając, że największym darem, jaki możemy ofiarować człowiekowi, jest spotkanie z tym, który przynosi pełnię życia i pełnię zbawienia. Amen. do Boga, naszego dobrego Ojca, zanieśmy nasze modlitwy, przedstawiając wszelkie potrzeby.
1: Za Kościół Święty, by umacniał się w wierze i w głoszeniu radosnej nowiny o zbawieniu oraz był znakiem jedności dla wszystkich chrześcijan, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby Duch Święty wspierał jego świadectwo i trud apostolski oraz uczynił owocną jego pielgrzymkę do Hiszpanii, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za kapłanów przeżywających swoje jubileusze, zwłaszcza za księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który w dniu dzisiejszym obchodzi 38. rocznicę święceń kapłańskich, aby w sercu Bożym znajdowali źródło życia i świętości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za wszystkich grzeszników o łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania z bliźnimi w rodzinach i wspólnotach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za naszych bliskich zmarłych, którzy odeszli z nadzieją zmartwychwstania, aby Pan, który pokonał śmierć, wprowadził ich do radości wiecznej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy wpatrzeni w serce Pana Jezusa realizowali przykazanie miłości wobec tych, wśród których żyjemy. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, udziel nam tych łask, o które prosimy, tych łask, których potrzebujemy, zgodnie z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
1: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
0: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy to wino, które jest owocem ziemi i winnego krzewu. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
1: Błogosławiony jesteś, Boże.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem nasze dary. Niech one nam wyjednają gorącą miłość, z jaką święty Barnaba niósł poganom światło Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią Ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.
2: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, oferujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem, biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Barnabą, świętym Janem Pawłem II, świętymi Karmelu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
4: Przez

0: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlme się. Panie nasz Boże, oddając cześć świętemu Barnabie apostołowi, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy kiedyś bez osłony oglądali Chrystusa, którego ofiarę sprawujemy w sakramentalnych znakach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra, z kaplicy Świętego Sebastiana przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 40 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Rafał Wilkowski, karmelita Bosy z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierza moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. W stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
3: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przeszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzicie lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem, być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
1: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
4: Aquí en la prisión no estoy sola.
5: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
1: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin, pragnący naśladować Jezusa.
3: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
1: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj witamy Państwa z Wysp Kanaryjskich, z wyspy Gran Canaria, gdzie Ojciec Święty przybył dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami, aby tutaj rozpocząć ostatni etap swojej podróży apostolskiej do Hiszpanii. Podróży, którą odbywa po raz pierwszy od 15 lat następca świętego Piotra, odwiedzając ten kraj i w czasie której Wyspy Kanaryjskie są odwiedzone po raz pierwszy w ogóle w historii. Dotychczas żaden z papieży nie przybył na ten archipelag oddalony od Hiszpanii kontynentalnej, znajdujący się u wybrzeży Afryki Zachodniej, choć odwiedziny w tym miejscu były wielkim pragnieniem papieża Franciszka. Franciszek wielokrotnie wyrażał swoją intencję, żeby tutaj przyjechać, zwłaszcza ze względu na potężny kryzys migracyjny, z którym boryka się ta część Hiszpanii i ta część świata, bowiem to właśnie tutaj przypływa największa w całej Europie liczba migrantów z terenów afrykańskich. Ojciec Święty Franciszek miał tego świadomość, chciał ich odwiedzić. Chciał umocnić w wierze i podziękować przedstawicielom lokalnego kościoła za otwartość, za dyspozycyjność, z której słyną, a która objawia się właśnie między innymi w tym, w jaki sposób przyjmują migrantów i w jaki sposób starają się o to, aby zostali oni włączeni w lokalną społeczność. Ta podróż papieża Franciszka nie mogła dojść do skutku. I możemy śmiało powiedzieć, że realizując ją dzisiaj, Ojciec Święty Leon XIV po raz kolejny pokazuje, że w swoim pontyfikacie chce też nawiązywać i wypełniać te pragnienia papieża Franciszka, które dla niego okazały się technicznie niemożliwe do zrealizowania. Tak było w przypadku papieskiej podróży chociażby do Libanu i do Turcji, dokąd udał się, realizując pragnienie z jednej strony papieża Franciszka, by odwiedzić Liban, doświadczony przez tragedie ekonomiczne, przez kryzysy polityczne również, a z drugiej strony odpowiadając na zaproszenie, by udać się na jubileusz Soboru Nicejskiego. Podobnie jest dzisiaj, papież przybywa tutaj na Wyspy Kanaryjskie w ramach swojej pielgrzymki, która odbywa się pod hasłem Podnieście oczy, Al Sa dla Mirada. To słowa, do których wielokrotnie odnoszą się zarówno ci, którzy w obecności Ojca Świętego dzielą się swoimi świadectwami, jak też gospodarze tego miejsca, biskupi, kardynałowie, którzy na różnych etapach, najpierw w Madrycie, później w Barcelonie Ojca Świętego witali. I wszyscy podkreślają, że to hasło Podnieście oczy jest takim wezwaniem, takim zaproszeniem, którego Hiszpania i cała Europa dzisiaj potrzebuje. Owo podniesienie oczu to z jednej strony wprost zwrócenie się do Pana Boga. O tym mówi też także Ojciec Święty, że Europa, narody europejskie, w sposób szczególny Hiszpanie, choć nie tylko, powinni dzisiaj ponownie zwrócić się ku Bogu, zwrócić ku Niemu swoje życie, zwrócić ku Niemu swoje społeczeństwa. Z drugiej strony ten gest podnoszenia oczu jest też gestem nadziei, jest spojrzeniem poza to, co doczesne, poza to, co widzimy na co dzień w swoim bezpośrednim otoczeniu, co jest rzeczywistością typowo ziemską. I to również ważny aspekt tego przesłania, z którym Ojciec Święty tutaj do Hiszpanii przyjechał, ale też ważna część świadectw tych, którzy w obecności Ojca Świętego dzielą się swoją wiarą, dzielą się swoim życiem. Wielokrotnie padały tutaj słowa właśnie o tej perspektywie pozaziemskiej, o tej nadziei, która jest zakorzeniona w Chrystusie, w Bogu i która jest drogą, którą współczesny człowiek ma podążać, która ma umacniać go w tej drodze ku życiu wiecznemu. Te słowa wielokrotnie tutaj padały. Ojciec Święty w swoich nie tylko przesłaniach, ale też w gestach, w swojej mimice, w swoich spotkaniach wielokrotnie przypomina, że to właśnie to przesłanie nadziei, które niedawno przecież tak intensywnie przeżywaliśmy w czasie Roku Świętego Nadziei, a które do dzisiaj pozostaje aktualne we wspólnocie Kościoła, jest tym zapewnieniem, jest tą obietnicą, z którą chce zwracać się tutaj do mieszkańców. W tych dniach byliśmy świadkami bardzo różnorodnych i bardzo wzruszających spotkań. Niedalej jak wczoraj Ojciec Święty był w Barcelonie. Tam przed południem udał się do oddalonego kilkadziesiąt kilometrów sanktuarium Matki Bożej z Montserrat, miejsca, w którym szczególnie wybrzmiewa wiara Katalończyków, bowiem jest ona patronką Katalonii. Ale okazało się, że jest też to wizerunek Maryi szczególnie bliski Ojcu Świętemu. Papież wspominał wczoraj spontanicznie właśnie w Montserrat, że kiedy był proboszczem w jednej z peruwiańskich parafii, to ta parafia była właśnie pod wezwaniem Matki Bożej z Montserrat. Przypomnijmy, że ten maryjny wizerunek towarzyszy też tutaj w Watykanie licznym papieskim celebracjom. Z kolei wieczorem wydarzenie, na które Kościół w Hiszpanii, ale i cała Europa czekała od dziesięcioleci. Mianowicie wizyta Ojca Świętego w Bazylice Sagrada Familia, która została konsekrowana przez Benedykta XVI, ale w której Leon XIV pobłogosławił wczoraj najwyższą z wież, wieżę Jezusa Chrystusa. Piękna uroczystość, piękna też i bardzo stanowcza homilia Ojca Świętego, w której mówił o tym, że wierność Chrystusowi ma się przekładać też na wierność Jego nauczaniu, nauczaniu Kościoła w codzienności. Mówił chociażby o tym, że nie można być chrześcijaninem, popierając jednocześnie wojny, popierając zbrojenia, popierając niesprawiedliwość i przemoc. Uroczystość, która zakończyła się pięknym pokazem sztucznych ogni, piękną iluminacją tej najwyższej, najwspanialszej pod względem architektonicznym współczesnej świątyni katolickiej na świecie. Świątyni, o której jej twórca, sługa Boży Antoni Gaudi, mówił, że ma ona być ewangelią wizualną, ewangelią, która będzie przemawiać nie przez słowa, ale przez obrazy. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, w roku, w którym oczekujemy też i modlimy się wspólnie z Kościołem w Hiszpanii o jego beatyfikację. Beatyfikację, która jest coraz bliżej, albowiem Ojciec Święty kilka miesięcy temu zezwolił na promulgację dekretu o heroiczności cnót tego kandydata na ołtarze i w tej chwili Kościół oczekuje na potwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem, które byłby tym ostatnim krokiem potrzebnym do ogłoszenia go błogosławionym i do tego, aby mógł on być czczony w kościele lokalnym w Hiszpanii w oczekiwaniu na jego późniejszą, miejmy nadzieję, kanonizację. Oczywiście te spotkania o takim znaczeniu z jednej strony osobistym, a z drugiej strony istotnym dla wspólnoty wierzących są też przeplatane ze spotkaniami, w których cała społeczność hiszpańska, nie tylko katolicy, może się odnaleźć, może odnaleźć w nich szczególne inspiracje dla swojego życia. To chociażby spotkania z podopiecznymi Caritas, z podopiecznymi tych różnych struktur, różnych instytucji, które starają się troszczyć o najbardziej potrzebujących. Wciąż mamy w pamięci wczorajsze spotkanie Ojca Świętego, w czasie którego przemawiał 6-letni Renzo, który zadał Ojcu Świętemu osobiste pytania, pytania, które jako 6-latek sam przygotował. A oprócz pytań takich bardzo głębokich, między innymi o to, dlaczego jego rodzice przeżywają trudności społeczne, trudności ekonomiczne, dlaczego osoby starsze, choć tak ważne, są często na marginesie życia społecznego, ten chłopiec zadał też pytanie o to, czy Ojciec Święty, będąc w jego wieku, chciał zostać papieżem. Wzruszające były oczywiście nie tylko odpowiedzi Ojca Świętego na te pytania małego Hiszpana, ale też sama postawa zasłuchania, sama postawa wielkiego wzruszenia, które wielokrotnie w tych dniach widzimy na twarzy Ojca Świętego i która jest też znakiem takim chyba najbardziej widzialnym jego takiej osobistej i szczerej miłości do Kościoła, do chrześcijan, do całej tej wspólnoty, której tu na ziemi przewodzi i którą teraz właśnie w tej części hiszpańskojęzycznej odwiedza i umacnia w wierze. Oczywiście te wszystkie relacje, te szczegóły, te czasem drobne gesty i obrazy, które zapadają w pamięć, mogą Państwo znaleźć w naszych relacjach. Zapraszamy Państwa przede wszystkim na stronę watykan.va. Tam można w pełnym tłumaczeniu znaleźć wszystkie papieskie przemówienia, homilie, rozważania, to wszystko, co mówi do nas i w tych dniach, i oczywiście także na co dzień. No i zapraszamy także do mediów watykańskich na stronę vaticannews.va/pl i na nasze media społecznościowe. Tam mogą Państwo znaleźć relacje, komentarze, świadectwa, zdjęcia, także materiały wideo. To wszystko, co pomaga nam jeszcze bardziej jednoczyć się z Ojcem Świętym i jeszcze bardziej rozumieć i przeżywać to, co w tej chwili przeżywają z wielką radością, z wielką wdzięcznością mieszkańcy Hiszpanii i o co Ojciec Święty prosi też w modlitwach, bo te relacje z papieskich spotkań to oczywiście nie tylko relacje o charakterze informacyjnym, ale też przede wszystkim zaproszenie do wspólnej modlitwy, do tego, żeby Ojcu Świętemu i Kościołowi towarzyszyć w modlitwie w tej podróży, w tych wydarzeniach. Podróży, która zakończy się w dniu jutrzejszym, jutro ostatni dzień papieskiej wizyty w Hiszpanii. Ojciec Święty z wyspy Gran Canaria, na której przebywa dzisiaj, uda się na Teneryfę, tam zakończy swoją podróż, tam odbędzie ostatnie spotkania, będzie też przewodniczył mszy świętej i stamtąd wyruszy już wieczorem w podróż do Rzymu, do Watykanu, gdzie spodziewane jest jutro przed godziną 21. A my teraz widzimy na ekranach zebranych na wybrzeżu wyspy Gran Canaria mieszkańców. Ci mieszkańcy to zarówno Hiszpanie, jak też przedstawiciele wspólnoty międzynarodowej, w której bardzo dużą rolę odgrywają osoby, które przybyły tutaj jako migranci i zostali w tych wspólnotach przyjęci, zostali w nie włączeni, nie tylko na płaszczyźnie emocjonalnej, ale też na płaszczyźnie, powiedzielibyśmy, formalnej, to starania o dokumenty, starania o umożliwienie im pracy, nauki, zaangażowania w życie społeczne. I to świadectwo takiej pięknej jedności i współodpowiedzialności jedni za drugich. Czytaliśmy o tym w świadectwach, które poprzedzały papieską wizytę, w których mieszkańcy dzielili się i swoją codziennością, i tym, dlaczego oczekują w niej tak bardzo właśnie na spotkanie z Ojcem Świętym. Między innymi biskup Wysp Kanaryjskich, bo tak nazywa się diecezja, na której znajduje się część archipelagu, biskup José Mazuelos, który będzie za chwilkę witał Ojca Świętego, mówił o tym, że to społeczeństwo jest społeczeństwem, które z jednej strony mierzy się z wielkimi wyzwaniami, chociażby migracyjnymi, a także tymi, które wynikają z tego, że często nie są oni traktowani jako pełnoprawni Europejczycy, ale jako mieszkańcy jakiegoś oddalonego terytorium i nie mówi się, nie myśli się o nich w kontekście mieszkańców Hiszpanii. To zarazem osoby, które bardzo potrzebują papieskiej wizyty, potrzebują tego umocnienia w wierze i potrzebują też docenienia tej wielkiej hojności, wielkiego zaangażowania, które na co dzień okazują i którego przejawem jest właśnie to, w jaki sposób to kanaryjskie społeczeństwo funkcjonuje. Społeczeństwo, w którym nie brak instytucji, ośrodków, stowarzyszeń, w których to właśnie ci, którzy niegdyś byli migrantami, dzisiaj są tymi, którzy niosą pomoc innym jako odpowiedzialni, jako już doświadczeni eksperci w różnego rodzaju pomocy społecznej. Biskup José Mazuelos mówił też o tym, że to wybrzeże, na którym teraz się znajdujemy razem z państwem, zwane przez wiele lat wybrzeżem hańby ze względu na to, że to właśnie tutaj rozbijały się prowizoryczne łodzie, na których podróżowali migranci. Tutaj wielu z nich spędzało niekiedy wskutek wycieńczenia ostatnie chwile życia. Tu rozgrywała się ta wielka tragedia Afryki i Ameryki Łacińskiej migrującej do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. To nabrzeże możemy dzisiaj śmiało nazywać nabrzeżem nadziei z dwóch względów. Po pierwsze właśnie dlatego, że to przyjęcie przybyszów jest coraz lepiej zorganizowane, funkcjonuje w sposób też coraz bardziej powszechny. To nie są już jednostki, ale to są całe struktury, które w to przyjęcie się angażują. Ale też wybrzeże nadziei, dlatego że stosunkowo mniej jest tych migrantów obecnie niż jeszcze kilka lat temu. A to między innymi podkreśla biskup Mazuelus, dlatego że znacznie zwiększyła się pomoc, zwiększyło się wsparcie dla tych mieszkańców w ich krajach pochodzenia. Przestrzega hierarcha przed nadmiernym optymizmem, mówiąc o tym, że jest to sytuacja prowizoryczna, że jest to sytuacja, która dziś jest, a jutro może ulec zmianie, ale podkreśla, że dzisiejszy status quo jest takie, że rzeczywiście możemy mówić o coraz większej nadziei w kontekście losu tych, którzy są zmuszani do opuszczenia swoich ojczyzn albo stają właśnie przed takim dylematem, czy w tę podróż się udać, czy nie. Biskup Mazuelus nie jest oczywiście jedynym hierarchą, który towarzyszy Ojcu Świętemu w tej podróży. Do wczoraj gospodarzem jego spotkań w Barcelonie był kardynał Omeya, a więc ten, który przewodzi kościołowi lokalnemu w Katalonii, w archidiecezji barcelońskiej. Wcześniej był to arcybiskup Madrytu i oni obaj podczas spotkań z wiernymi i z Ojcem Świętym podkreślali to wielkie dziedzictwo wiary na Półwyspie Iberyjskim. Dziedzictwo, które z jednej strony sięga czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa, to chociażby szlak Droga Jakubowa, szlak Santiago de Compostela prowadzący do grobu świętego Jakuba Apostoła i będący jednym z najstarszych szlaków pielgrzymkowych z Europy, ale z drugiej strony to dziedzictwo wielu świętych, których na przestrzeni wieków właśnie Półwysep Iberyjski dał światu i dał Kościołowi, chociażby święty Ignacy, święta Teresa Zawili, święty Jan od Krzyża, także współcześni święci błogosławieni. I to też w dużej mierze ci święci, którzy pomagają nam jeszcze lepiej zrozumieć duchowość papieża Leona XIV, bowiem przybywając do Hiszpanii i wymieniając tych świętych w swoich rozważaniach, w swoich homiliach, papież powraca poniekąd do tej duchowości, która go ukształtowała, do tych świętych, których pisma studiował w czasie seminarium, w czasie swojej formacji zakonnej przygotowujące jego też do kapłaństwa. I to zaproszenie, żeby patrzeć na Półwysep Iberyjski jako na ziemię chrześcijan, jako na ziemię bardzo cennego i wciąż aktualnego chrześcijańskiego dziedzictwa, jest też tym zaproszeniem, które jest skierowane do nas wszystkich za sprawą Ojca Świętego, za sprawą przedstawicieli lokalnego kościoła. I wreszcie też warto wspomnieć o tym niezwykle ważnym wymiarze papieskiej pielgrzymki, jakim były te spotkania, w których zwracał się on do rządzących. To chociażby pierwsze przemówienie po przybyciu do Madrytu pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy papież zwracał się do króla, zwracał się do rządzących krajem w bardzo stanowczym, a zarazem życzliwym przemówieniu, w którym dziękował za zaangażowanie i przypominał o tym, jak bardzo ważne jest to, by rządząc państwem, opiekując się społeczeństwem, czynić to w oparciu o wartości chrześcijańskie, które są wartościami uniwersalnymi. I ukoronowaniem i pogłębieniem tego przesłania było to, które Ojciec Święty wygłosił w parlamencie hiszpańskim, zwracając się do Kongresu Deputowanych, a więc do Izby Niższej hiszpańskiego parlamentu. Była to wizyta historyczna. Leon XIV był pierwszym papieżem w historii, który złożył wizytę w parlamencie, który wziął udział w sesji parlamentarnej, zwracając się stamtąd z wysokości ambony sejmowej do parlamentarzystów hiszpańskich, ale też tych wszystkich, którzy w swoich krajach odpowiadają za sprawowanie rządów, za władzę, czy to ustawodawczą, czy wykonawczą, w zależności od tego, jak skonstruowane są ustroje danych państw. Papież bardzo stanowczo mówił o tym, że Europa nie może być dzisiaj sobą, jeśli nie powróci do chrześcijańskich korzeni, do swojej chrześcijańskiej tożsamości. A co za tym idzie, także przewodzenie i opieka nad państwem nie może być w pełni skuteczna, nie może być w pełni autentyczna, jeśli właśnie w oparciu o nauczanie Kościoła, ale też o te wartości uniwersalne, wspólne wszystkim społeczeństwom, nie będzie ta polityka wstawiała w centrum godności człowieka i troski o to, aby człowieka, aby jego godność chronić bezwzględnie przez całe jego życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. To przypomnienie o tym, że polaryzację, że instrumentalizacja człowieka w służbie polityce nie jest postawą właściwą, że jest postawą, którą należy potępiać i zastępować prawdziwą troską o człowieka i o państwo. To też to przesłanie, które szczególnie poruszyło Hiszpanów, szczególnie poruszyło mieszkańców Wysp Kanaryjskich, o czym mówił w wywiadzie, który mogą Państwo znaleźć na naszych stronach, biskup Mazuelos. Podkreślał, że to właśnie ta potrzeba sprawiedliwości społecznej, odejścia od polaryzacji, odejścia od politycznych walk, na które przekładają się później na decyzje dotyczące wszystkich mieszkańców. Za tym wszystkim tęsknią Hiszpanie i dlatego również papieska wizyta jest dla nich wizytą nadziei. Jest dla nich wizytą, w której upatrują pewnej zmiany jakości życia politycznego, jakości życia społecznego, ale też zmiany obecności Kościoła w przestrzeni publicznej. To świadectwo setek tysięcy, myślę, możemy w tej chwili już po tych kilku dniach w sumie mówić o milionach chrześcijan, o milionach mieszkańców Hiszpanii, którzy wylegli na ulice miast, którzy pozdrawiali papieża na trasie przejazdów, ale też którzy towarzyszyli papieżowi podczas mszy czy innych uroczystości. To wszystko składa się na piękne świadectwo, które poniekąd stoi w kontrze do tego, co do niedawna jeszcze w mediach mogliśmy przeczytać na temat Hiszpanii, a mianowicie, że jest to kraj o niezwykle szybko postępującej sekularyzacji, O tendencjach, które wiarę chrześcijańską spychają do sfery prywatnej. To świadectwo Hiszpanów, którego jesteśmy my z kolei świadkami w ostatnich dniach, jest tego absolutnym zaprzeczeniem i pokazuje, że Ojciec Święty, Kościół jest źródłem nadziei, jest tą przestrzenią, tym przesłaniem, które jednoczy i którego społeczeństwo dzisiaj bardzo, bardzo potrzebuje. A w tej chwili już widzimy Ojca Świętego, który wysiadł z auta na nabrzeżu Arginegin, na którym spotka się z przedstawicielami tutejszego społeczeństwa, spotka się z przedstawicielami morskich służb ratowniczych, Caritasu, różnego rodzaju innych instytucji pomocowych, ale też z tymi, którzy sami jako migranci przybyli tutaj z różnych powodów, w różnych niekiedy dramatycznych kontekstach i dzisiaj stanowią wspólnie z Hiszpanami część tej lokalnej społeczności. W tej chwili Ojciec Święty wita się kolejno z przedstawicielami lokalnych władz. tych, którzy oczekiwali tutaj na jego przyjazd, ale którzy też są organizatorami tego pobytu Ojca Świętego, który, tak jak mówię, jest również zrealizowaniem pragnienia jego poprzednika, papieża Franciszka, któremu głęboko leżał na sercu los migrantów, ale też los tych społeczeństw, które migrantów na co dzień przyjmują i którzy są za nich w pierwszym rzędzie odpowiedzialni. Widzimy biskupów Wysp Kanaryjskich, obu diecezji, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu. Papież przechodzi teraz pomiędzy sektorami, które zostały tutaj ustawione, do miejsca, z którego najpierw zostanie powitany przez biskupa Wysp Kanaryjskich, a następnie sam wygłosi po wysłuchaniu świadectw swoje nauczanie, swoje przemówienie do mieszkańców Wysp Kanaryjskich, ale też do tych wszystkich społeczeństw, których przedstawiciele są tutaj obecni, którzy wybrali te właśnie ziemie dobrowolnie, a być może niektórzy niestety pod przymusem, aby tu budować swoją przyszłość i swoje nowe ojczyzny. Wsłuchajmy się przez chwilę w ten entuzjazm, też w ten śpiew, który wita Ojca Świętego. To wszystko pomaga nam jeszcze lepiej wejść w ten klimat, zrozumieć tę wielką radość, jaką odczuwają tutaj mieszkańcy, ale też którą z pewnością udziela się Ojcu Świętemu, który jest witany tutaj z ogromną radością, z ogromną serdecznością.
1: Dziękuję.

0: Al-Solam i Rada, podnieś oczy, podnieście oczy to hasło papieskiej wizyty w tym kraju, a słowa, które w tej chwili słyszymy, to hymn towarzyszący tej papieskiej wizycie. Hymn, który w niezwykle wzruszającym kontekście wybrzmiewa w tej chwili tutaj w porcie w Arginegin, w miejscu, do którego przybyły już tysiące łodzi, na których migranci przemierzali ocean, przemierzali morza w drodze do Europy. To też to miejsce, w którym dochodziło do tego pierwszego spotkania z tymi, którzy są dziś nazywani aniołami migrantów, z ratownikami, z rybakami, którzy wyruszali im naprzeciw, aby ratować ich od śmierci na morzu. I to właśnie ten port jest dzisiaj pierwszym miejscem, które Leon XIV odwiedza na Wyspach Kanaryjskich. A tutaj zostanie za chwilkę powitany przez przedstawicieli lokalnej społeczności, także przez biskupa. A za chwilę sam skieruje do nas swoje słowa. Ojcze Święty, witamy Cię w Hiszpanii, witamy Cię na Wyspach Kanaryjskich. Teraz oddajemy głos naszemu biskupowi, biskupowi diecezji Wysp Kanaryjskich, José Mazuelusowi Perezowi, który powita Waszą świątobliwość.
1: Santo Padre, hoy le recibimos en este puerto de Arginegin, un lugar que el mundo ha llegado a conocer no solo por su belleza, sino también por el dolor y la esperanza.
0: Ojcze Święty, witamy Cię dziś w tym porcie w Arginegin, miejscu, którym świat poznał nie tylko ze względu na jego piękno, ale też z powodu bólu i nadziei, które się tutaj przeplatają. To nabrzeże, które wielu nazywa portem hańby, było świadkiem przybycia tysięcy ludzi uciekających przed głodem, wojną i rozpaczą. Mężczyźni i kobiety, a także dzieci, którzy podążali tak zwanym szlakiem atlantyckim, jednym z najniebezpieczniejszych na świecie, przybyli tu na łodziach typu Kayuko i Pateras, głównie z Senegalu, Mauretanii, Gambii, Mali i Maroka, pokonując trasy, które mogą przekraczać 1600 kilometrów na morzu. Warunki podróży, niepewność łodzi, a także brak środków ratowniczych na pełnym morzu powodują do dziś dużą liczbę ofiar, spośród których wiele pozostaje dla nas niewidocznych. Ryzykując wszystko, ci ludzie chcą po prostu żyć z godnością. Migracja ujawnia do dziś głębokie rany współczesnego świata. Nierówności, przemoc, ubóstwo, brak perspektyw, ale też otwiera nowe drogi spotkania, solidarności i braterstwa. Ojcze Święty, Twoja obecność tutaj pośród nas nie

0: na twarz, a nie liczba. Godność ludzka jest ważniejsza niż jakiekolwiek prawo, a bezbronność nie umniejsza godności, lecz wymaga jeszcze większej ochrony tych, którzy jej potrzebują. Ta humanistyczna perspektywa pozwala Kościołowi przedstawić etyczną wizję, która przekłada dobro osoby nad wszelkie inne interesy i skłania do uznania tych, którzy są nazywani aniołami, stróżami migrantów, a których reprezentują dzisiaj, którzy reprezentują dzisiaj tutaj tak wiele różnych organizacji, między innymi służby ratownictwa morskiego, policję, gwardię cywilną, czy Czerwony Krzyż, czy Caritas, a także wszystkie inne organizacje kościelne, które znajdują się na pierwszej linii frontu przyjmowania i opieki, a także oczywiście wszystkich rybaków z Wysp Kanaryjskich, których reprezentują nasi krajanie z Argenegin. Ojcze Święty, pomóż nam patrzeć ze współczuciem na siebie nawzajem, działać odważnie i budować społeczeństwo, w którym nikt nie jest traktowany jako problem, lecz jako brat i siostra. Witamy Cię, Ojcze Święty, i czekamy na Twoje przesłanie, które może zasiać nadzieję w naszej przyszłości. Bardzo dziękujemy.
1: Santo Padre, en este lugar donde tantas historias han comenzado o se han detenido,
0: Ojcze Święty, w tym miejscu, w którym rozpoczęło się albo zakończyło tak wiele ludzkich historii, chcemy teraz wysłuchać świadectw. Świadectw tych osób, które będą mówiły o konkretnej rzeczywistości, w której żyją, która ich uratowała i która ich przyjęła. Świadectwa osób, które pokonując niebezpieczną drogę, szukają godnej przyszłości. Wysłuchamy świadectwa tych, których życie zostało ocalone na morzu i którzy spotkali się później z serdecznym przyjęciem. Świadectwa tych, wobec problemów których staramy się odpowiedzieć z miłością i z odpowiedzialnością. Jako pierwszy będzie przemawiał kapitan Morskiej Służby Ratowniczej na statku Guadarmar Urania.
2: Capitán de salvamento marítimo en la Guardamar Urania. Un nombre que evoca lo celestial.
0: Wasza Świątobliwość, nazywam się Tito Villarmera i jestem kapitanem Morskiej Służby Ratowniczej na statku Guardamar Urania. Nazwa tego statku przywodzi na myśl to, co niebiańskie. I tak właśnie dziś się czuję, choć nie spałem przez całą noc. Nie spałem od chwili, gdy dowiedziałem się o wizycie Waszej Świątobliwości na Wyspach Kanaryjskich, które tak bardzo kocham. Od 18 lat pracuję w Morskiej Służbie Ratowniczej, publicznej instytucji, która zajmuje się ratowaniem ludzkiego życia na morzu. Jestem przyzwyczajony do napięcia, do katastrof morskich, ciemnych nocy i głosów ludzi oczekujących na przybycie naszych pomarańczowych jednostek ratowniczych. Ale dzisiejsza trema jest inna. Myślę, że nikt z nas nie jest przygotowany na przemawianie przed papieżem. Często myślę o moich galicyjskich dziadkach. Zaledwie raz opuścili swoją miejscowość. Podróżowali prawie 20 godzin, aby zobaczyć Jana Pawła II w Fatimie. Ja sama miałem wtedy lat 9 i nigdy nie zapomnę wyrazu ich twarzy. A dziś jestem tutaj przekonany, że oni oraz moi koledzy z Morskiej Służby Ratowniczej na to zasługują. Przede wszystkim przez te wszystkie lata razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie sposób zapomnieć. Wszyscy wiemy, jak wyglądają Wyspy Kanaryjskie za dnia, ale nocą ich obraz jest zupełnie inny. To wzburzone morze, całkowita ciemność i kruche łodzie pełne ludzkich istnień. Nigdy nie zapomnę matki, która płynęła na tratwie wraz ze swoim dzieckiem pośród rannych i ciał osób, które nie przeżyły. Kiedy byli już bezpieczni na pokładzie naszego kutra, kobieta podeszła do dziecka około 14-letniego, zdjęła mu czapkę i kurtkę, a następnie wyjęła złote kolczyki i założyła je dziecku. Tym dzieckiem była dziewczynka. Płakała ona i ja z nią płakałem, bo sam jestem ojcem dwojga nastolatków. Te dziewczęta na łodzi, na tratwie, to mogły być moje córki. Przy każdej akcji ratunkowej widzimy człowieka, którego życie zależy całkowicie i bezpośrednio od nas. Morze to część historii mojej rodziny. Mój pradziadek zginął na morzu. Mój ojciec i dziadek to rybacy, którzy sami musieli zostać uratowani podczas połowów. I jak on

0: rujnuje dziś rodzinną tradycję, ale ratuje ludzkie życie. A moje słowa dzisiaj reprezentują głos ponad 1600 pracowników Morskiej Służby Ratowniczej, którzy strzegą życia na morzu. Ja jestem tylko jednym spośród nich.
1: Quiero terminar con un mensaje de esperanza. Ojalá nunca más tuviéramos que rescatar, nunca más.
0: Chcę zakończyć przesłaniem nadziei, abyśmy nigdy więcej nie musieli nikogo ratować. Pracujmy jako społeczeństwo nad tym, aby ten dramat się zmniejszał i aby budować bardziej sprawiedliwy świat. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, nasza morska służba ratownicza jest gotowa dawać siebie wszystko każdego dnia dla tych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy na morzu. Dziękuję, Ojcze Święty.

0: Bienvenido, Santo Padre.
1: Teraz przemawia wolontariuszka lokalnej Caritas. Ojcze Święty, witamy Cię na Wyspach Kanaryjskich. Wszyscy, którzy tu jesteśmy dziś obecni, nosimy w pamięci doświadczenia związane z przybywaniem tu migrantów. Migrantów, którzy przybywali do portu Varginegin i na inne wyspy drogą Atlantyckiego Szlaku Migracyjnego. Wciąż wracają nam przed oczy twarze, imiona i historie mężczyzn i kobiet, którym towarzyszyliśmy poprzez parafialne struktury Caritas, zaczynając od naszej najbardziej podstawowej formy przyjęcia i pomocy. Kiedy widzieliśmy ich przybycie na nasze wyspy w telewizji, głęboko nas to poruszało. Poza widocznym na ich ciałach zmęczeniem, uderzała nas mieszanka niepewności i nadziei, którą tu ze sobą przynosili. Bolał nas ich ludzki dramat i mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy w stanie pojąć ogromu tego, co przeżyli i przed czym stoją. Kiedy zaczęli oni pojawiać się w naszych parafiach, poczucie przeciążenia i bezradności było dla nas nieuniknione. Ciążyło nam poczucie niemocy. Nasze zasoby były bardzo skromne, nie znaliśmy ich języka i często mogliśmy zaoferować jedynie herbatniki, mleko oraz odrobinę uwagi i troski. Te ograniczenia stawiały nas wobec trudnych pytań i kazały nam zastanawiać się nad naszą realną zdolnością do towarzyszenia wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Jednak to, co najbardziej odcisnęło się w naszej pamięci, to doświadczenie wspólnoty przeżywane wraz z wolontariuszami z okolic, ze wspólnotami parafialnymi i z tymi, którzy pomagali nam jako w ramach centralnych struktur diecezjalnej Caritas. Dzielenie się tym doświadczeniem i poczuciem beznadziei pozwoliło nam wspólnie odkryć, co znaczy podążać razem naprzód. Koordynować działania, dzielić się tym niewielkim zasobem, który mamy i towarzyszyć innym w prostocie i w kruchości. Nauczyliśmy się, że nie chodzi o rozwiązanie wszystkich problemów, lecz o bycie obecnym. Słuchanie, gesty bliskości, podarowanie butów, ciepłego okrycia czy filiżanki kawy, albo pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Już to było formą towarzyszenia. Odkryliśmy, że drobne gesty, uśmiech czy spojrzenie mogą dać komuś nadzieję i sprawić, że poczuje się przyjęty i mile widziany, nawet jeśli mówi w innym języku. Pomoc otrzymywana od różnych osób oraz innych duszpasterskich delegatur była dla nas wielką ulgą, ale jednocześnie uświadomiła nam, że nie wszędzie spotykaliśmy się z taką samą empatią. Mimo to nauczyliśmy się patrzeć dalej niż strach i dalej niż narracje, które pozbawiają migrantów człowieczeństwa. Odpowiadaliśmy na nie w duchu wiary i braterstwa. To doświadczenie nas głęboko przemieniło. Nadzieja przestała być abstrakcyjną ideą i nabrała konkretnej twarzy, zarówno w osobie, która przybywa, jak i w tej, która towarzyszy. Zrozumieliśmy, że każda osoba ma ogromną wartość, a bycie wolontariuszem oznacza budowanie nadziei w codzienności, towarzyszenie nawet wtedy, gdy nie mamy wszystkich odpowiedzi oraz wszystkich potrzebnych środków. Doświadczenie Varginegin utwierdziło nas w przekonaniu, że nawet w najtrudniejszych momentach Ewangelia pozostaje żywa, gdy odważymy się budować braterstwo. Każda osoba, która tu przybywa, nie jest problemem do rozwiązania, lecz historią, którą należy przyjąć i której trzeba towarzyszyć. Dziękujemy, Ojcze Święty.

0: Ahora escucharemos la noche de Arguineín.
1: Teraz wysłuchamy świadectw tych, którzy są nocą Arguineguin, a więc tym trudnym, bolesnym doświadczeniem.

0: Przepiękny utwór La Noche de Arginegin, noc w Arginegin, wykonana przez Pedra Manuela Afonso, znanego na Wyspach Kanaryjskich pieśniarza, artystę, który promuje lokalny folklor. To pieśń, która opowiadała o losie migrantów, a już teraz słyszymy, że kolejne dwa świadectwa są głosem, który przybliży nas do konkretnej rzeczywistości osób przebywających różnymi drogami i poszukujących godnej przyszłości. Następnie wysłuchamy świadectwa ofiary, teraz wysłuchamy świadectwa ofiary handlu ludźmi, która dziś ze względów bezpieczeństwa nie może być pośród nas. Jej głos zostanie przekazany przez wolontariuszkę. Będzie też z nami osoba, która jest migrantem z Ameryki Łacińskiej i która również wyruszyła w drogę przez morze z nadzieją. Niech ich słowa wzbudzą w nas pragnienie budowania braterstwa i gościnności.
1: Santo Padre, es un honor y una alegría inmensa compartir este testimonio ante ustedes.
0: Ojcze Święty, jest to dla mnie wielki zaszczyt i ogromna radość móc przedstawić to świadectwo przed Waszą świątobliwością. To nie ja powinnam tu dzisiaj być. Odczytuję je bowiem w imieniu pewnej kobiety, która była ofiarą handlu ludźmi i jest to jej świadectwo. Nazywam się Blessing, pochodzę z Nigerii. Wywodzę się z rodziny składającej się z ośmiorga rodzeństwa i od najmłodszych lat nauczyłam się, co to znaczy każdego dnia walczyć po prostu o przetrwanie. Nie opuściłam mojego kraju, dlatego że chciałam. Wyjechałam, ponieważ nie było innego wyjścia. Zdobycie jedzenia było niemal niemożliwe. W wieku 14 lat zostałam sama w życiu i musiałam szukać sposobu, by iść dalej. To walka, która do dziś się nie skończyła. W wieku 22 lat podjęłam najtrudniejszą decyzję w moim życiu o opuszczeniu Nigerii. Zostawiłam moje dwie córki, które miały wtedy 13 i 15 lat. Zostawiłam je, ponieważ chciałam zapewnić im lepszą przyszłość. Chciałam, by nie musiały przeżywać tego, co ja musiałam doświadczyć. Mafia zabrała mnie do miejsca, gdzie poddano mnie rytuałowi Juju. Powiedziano mi, że mam dług w wysokości 25 tysięcy euro, które będę musiała spłacić po przybyciu do Europy. Tak rozpoczęła się moja niewola. Czekałam 6 miesięcy, aby móc wyjechać. Przez 6 miesięcy prawie nie jadłam. Przez wiele tygodni nie mogłam się umyć i żyłam w warunkach, których nie życzyłabym nikomu. A kiedy nadszedł moment przeprawy przez morze, zobaczyłam, jak ludzie, którzy wypłynęli przed nami tego samego dnia, utonęli. Musiałam dokonać wyboru. Żyć w cierpieniu, albo przeprawić się i zaryzykować wszystko. Zginąć próbując, albo zostać i nie mieć niczego. Wybrałam przeprawę. Dzięki Bogu, łódź, którą płynęłam, dotarła do drugiego brzegu. Ale cierpienie się na tym nie skończyło, bowiem w czasie podróży zeszłam w ciążę z mężczyzną należącym do mafii. Po przybyciu do Hiszpanii odebrano mi dziecko, aby zmusić mnie do prostytucji. Traktowano mnie bardzo źle. Rozdzielono mnie z moim synem. Miał 11 miesięcy. Miał 11 miesięcy, kiedy policja zatrzymała osoby, które mnie więziły, i mogłam znów wreszcie być razem z nim. Od tamtej pory, dzięki pomocy Kościoła oraz pracownic socjalnych, moje życie zaczęło się zmieniać. Powoli. Nie było to łatwe i są dni, kiedy nadzieja staje się bardzo krucha. Ale nauczyłam się żyć na nowo i na nowo wierzyć w siebie. Nauczyłam się, że potrafię sobie poradzić. Dziękuję Bogu za to, że spotkałam ludzi, którzy są tu dziś obecni, ponieważ oni wyciągnęli do mnie ręce wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałam. I z całego serca dziękuję za możliwość opowiedzenia dziś mojej historii tutaj przed Waszą świątobliwością. Modlę się, aby Bóg pobłogosławił Cię, Ojcze Święty, i dawał siłę do dalszego pomagania innym kobietom, takim jak ja. Bardzo dziękuję. Łzy wolontariuszki, która czytała te słowa w imieniu kobiety, która której świadectwo to dotyczy, ale też wielkie wzruszenie, jakie widzieliśmy na twarzy Ojca Świętego.
2: Santo Padre, me llamo María Fernanda López Mesa.
0: I teraz ostatnie, czwarte świadectwo. Ojcze Święty, nazywam się Maria Fernanda López Mesa. Mam 55 lat i kiedy patrzę wstecz, widzę drogę pełną trudności, nauki i szans, których nigdy bym sobie nie wyobraziła, gdybym nie przybyła do Las Palmas de Gran Canaria, a miało to miejsce w roku 97. Przyjechałam tu z walizką pełną marzeń, ale też z ciężarem pozostawienia za sobą mojej rodziny, moich przyjaciół i mojej ojczyzny. Jak wiele osób, które emigrują, przybyłam tu w poszukiwaniu szansy, nie wiedząc, co tak naprawdę mnie czeka. Pierwsza taka szansa pojawiła się wówczas, gdy trafiłam do sklepu na targowisku. Otrzymałam tam skromną pracę, ale dla mnie oznaczała ona znacznie więcej niż tylko wynagrodzenie. Była dla mnie początkiem nowego etapu w życiu. Później pracowałam w restauracji, gdzie nauczyłam się dyscypliny, kontaktu z ludźmi i pracy i codziennego wysiłku. Każde z tych doświadczeń kształtowało mnie nie tylko jako pracownika, ale też jako człowieka. W roku 2002 w moim życiu nastąpił moment przełomowy. Otrzymałam możliwość podjęcia pracy w firmie remontowo-budowlanej. Pozostałam w tej pracy przez 20 lat. To były dla mnie dwie dekady nieustannej walki, obserwacji, popełniania błędów, poprawiania ich, zdobywania wiedzy i dochodzenia do tego, kim jestem dzisiaj zawodowo. W roku 2014 poznałam mojego partnera, Frana, który od tamtej chwili towarzyszy mi i wspiera mnie w każdym projekcie, w każdym celu i w każdej ważnej decyzji. Jego wsparcie było dla mnie fundamentalne na drodze, którą przeszłam, zanim mogłam zrobić kolejny wielki krok. 4 lata temu, wykorzystując wszystko, czego się tu nauczyłam i pełna entuzjazmu, założyłam własną firmę budowlaną, Fermesa Soluciones Integrales. Nie był to krok łatwy, ale dzięki ludziom, którzy mi zaufali, którzy okazali mi wsparcie i powierzyli pierwsze projekty, mogłam spełnić moje marzenie, które wydawało się niegdyś niemożliwe, wówczas, gdy mieszkałam na ulicy. Dziś razem z Franem udało nam się umocnić pozycję firmy i nadal rozwijamy ją dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu. Zatrudniamy 6 pracowników, co dla mnie oznacza nie tylko rozwój przedsiębiorstwa, ale też satysfakcję z możliwości pomocy i tworzenia miejsc pracy dla innych. Z całego serca dziękuję temu miastu, które mnie przyjęło i pozwoliło się rozwijać. Chcę również dać nadzieję tym, którzy przeżywają dziś trudne chwile, szczególnie tym, którzy opuścili kraj i rodzinę. Tak, można iść naprzód dzięki pracy, szacunkowi i wdzięczności w miejscu, które otwiera przed nami swoje podwoje. Mam nadzieję, że procedury i formalności wobec tych, którzy tu przebywają, będą z czasem coraz sprawniejsze i bardziej ludzkie. Gran Canario, dziękuję Ci za wszystko.

0: Santo Padre, queremos presentarle una pieza que ha sido creada por el maestro alfarero de Fil.
1: Ojcze Święty, teraz chcemy przedstawić Ci przedmiot, który został stworzony przez mistrza garncarstwa z glin i wulkanicznych piasków Wyspy Kanaria, z której ten teren słynie, a które są żywą materią głęboko związaną z naszą historią i naturą naszego archipelagu. Został on wykonany w sposób, jako rękodzieło, w sposób tradycyjny, który opiera się na dawnych technikach garncarskich, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez kanaryjskie garncarki. Został on uformowany ręcznie, wygładzony, wypolerowany kamieniami z wąwozów, ozdobiony naturalnymi pigmentami i wypalony w ogniu ogniska. Ten przedmiot ucieleśnia ciągłość naszej tradycji, która stanowi część ważnego dziedzictwa kulturowego Wysp Kanaryjskich. W jego wnętrzu symbolicznie zawarliśmy dramat migrantów z kontynentu afrykańskiego na wybrzeża Wysp Kanaryjskich, a także świadectwa braterstwa i solidarności i szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej. Chcemy Ci ten przedmiot ofiarować z najwyższym szacunkiem jako wyraz naszej wdzięczności. Widzimy, jak Ojciec Święty otrzymuje teraz tę misę, czy też paterę, wykonaną w tradycyjny sposób. Wręczają mu przedstawiciele Wysp Kanaryjskich. To jeden z poruszających przedmiotów, który jest pamiątką z tej podróży. Widzimy wymalowaną na nim łódź, która przemierza wody oceanu w drodze z Afryki na Wyspy Kanaryjskie. A już teraz za chwilę wysłuchamy przemówienia, które Ojciec Święty skieruje do wszystkich tu zebranych, ale też do tych społeczeństw, z których pochodzą migranci, z których pochodzą ci, którzy dzisiaj są obywatelami Hiszpanii, a których przodkowie przybyli tutaj również, dzieląc los tych najbardziej potrzebujących osób zmuszonych do wyjazdu.
2: Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio.
1: Drodzy bracia i siostry, przed chwilą usłyszeliśmy jedną z najbardziej wymagających kart Ewangelii. Wiemy, że ten sam rozdział zawiera także przestrogę, której żaden wierzący nie może zlekceważyć. To nawiązanie do 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dziś nad morzem słowo staje się konkretne. Tutaj dociera tak wiele zranionych istnień, ogołoconych niemal ze wszystkiego, ale nigdy, nigdy ze swojej godności. Tutaj Ewangelia wyrywa nas z wygodnego miejsca widza i stawia nas wszystkich wobec przybywającego brata. Pyta nas, czy potrafiliśmy rozpoznać głos Chrystusa, rozpoznać Chrystusa w tych, którzy schodzą na ląd naznaczeni lękiem, głodem, przemocą, po przejściu przez pustynię, noc i morze. Jak widzicie, noszę na ręce pierścień, który nazywa się pierścieniem rybaka. Już sama jego nazwa prowadzi nas nad Jezioro Galilejskie, gdzie Chrystus powołał Piotra i powiedział do niego: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Kościół odczytywał ten werset jako obraz swojej misji. Jednak tutaj i w takich miejscach jak El Hierro, to Chrystusowe polecenie nabiera dosłownego i bolesnego znaczenia. Ta wyspa, niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrywanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko, czyli dłubanka. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność. Uczniowie Jezusa nie mogą uznać za obce wołanie tych, którzy krzyczą pośród nocy. Morze w języku biblijnym bywa obrazem zagrożenia, ciemności i chaosu. Tam pojawia się Lewiatan, wyobrażenie siły, która pożera, oraz Rahab, imię przywołujące pychę potęg powstających przeciw Bogu i przeciw życiu. Także dziś istnieją potwory czyhające na tych morzach, mafie żerujące na rozpaczy, handlarze ludźmi, którzy zniewalają kobiety i dzieci, oraz obojętność wielu, którzy pozwalają, by ubodzy byli pochłaniani przez wyzysk albo zapomnienie. Wiara nie pozostaje jednak bezradna wobec potęgi morza. Wierzymy w Boga, który ujarzmia chaos, wyznacza granice złu i otwiera drogę tam, gdzie śmierć zdaje się zwyciężać. Tego doświadczył lud Izraela, gdy przeszedł przez Morze Czerwone, aby wyjść z niewoli i wyruszyć ku wolności. To samo kontemplujemy w Chrystusie, który chodzi po wodach, a wobec burzy wypowiada władcze słowo: milcz, ucisz się. Ten głos wciąż rozbrzmiewa przeciw siłom, które pochłaniają, zniewalają i odrzucają tak wielu naszych braci. Tam, gdzie Chrystus nakazuje morzu milczeć, Kościół nie może pozostać niemy wobec tych, którzy zostają pozostawieni na pastwę jego fal. Dziękuję Ci, Tito, za Twoje świadectwo, za przypomnienie, co oznacza ratować życie. Dziękuję także Tobie, Mario, za przypomnienie tego, co każdego dnia czynią Caritas, parafie i tak wiele osób. Wasze słowa pokazują nam, gdzie zaczyna się nawrócenie spojrzenia. Tam, gdzie migrant przestaje być jednym z wielu, przestaje być kategorią i liczbą. Dopiero wtedy rozumiemy, że ta dziewczynka mogłaby być naszą córką, a te twarze częścią naszej rodziny. Wtedy sumienie nie ma już wymówek. Miłosierdzie zaczyna się od małych gestów, czasem od kilku ciastek i odrobiny mleka. Innym razem od 5 chlebów i 2 ryb. Nie chodzi o to, by rozwiązać wszystko, lecz by wszystko złożyć w ręce Boga i być obecnym tam, gdzie cierpi człowiek, gdzie środki nie wystarczają i brakuje wspólnego języka, ale gdzie wciąż mogą przemawiać gesty. Z serca dziękuję wszystkim, którzy włączają się w ratowanie, w przyjmowanie i w towarzyszenie, dając świadectwo, że konkretne miłosierdzie może ocalać i może przemieniać życie. Droga Blessing, choć dziś nie macie tutaj z nami, Twój głos jest pośród nas. Dziękuję, że podzieliłaś się z nami Twoją historią. Twoje imię oznacza błogosławieństwo i przypomina nam, że każde ludzkie życie jest błogosławieństwem Boga. Nikt nie może go kupić, sprzedać, wykorzystać ani odrzucić, ponieważ w każdej osobie jaśnieje obraz i podobieństwo Stwórcy. Powiedziałaś nam, że wyjechałaś ze swojego kraju nie dlatego, że chciałaś, lecz dlatego, że nie było innego wyjścia. W Twoich słowach słyszymy dramat tak wielu osób, zmuszonych do wyjazdu, ponieważ ubóstwo, wojna, zagrożenie czy wyzysk zamknęły przed nimi wszystkie inne drogi. Chciałbym, aby to przesłanie dotarło do Ciebie I do tak wielu kobiet, ofiar handlu ludźmi i wyzysku. Jeśli inni wyznaczyli cenę Twojego ciała, Bóg nigdy nie przestał patrzeć na Ciebie jak na kogoś bezcennego. Jeśli chcieli uwięzić Cię w przeszłości naznaczonej bólem, Bóg nadal ogłasza nad Tobą obietnicę przyszłości. Jeśli potraktowali Cię jak rzecz, Kościół chce Ci dziś powiedzieć, jesteś córką i siostrą. Jesteś błogosławieństwem. Twoje życie nie należy do tych, którzy Cię skrzywdzili. Twoje ciało nie należy do tych, którzy Cię wykorzystali. A Twoje dni nie należą do tych, którzy chcieli skuć je kajdanami lęku. Twoje życie należy do Boga i zachowuje godność, której nikt nie może Ci odebrać. My zaś chcemy iść razem z Tobą, aż ta prawda znów stanie się w Twoim sercu silniejsza niż ból. Drodzy migranci, zanim skieruję jakiekolwiek inne słowo, chcę oddać hołd i pochylić się przed Waszą godnością. Nie jesteście liczbami ani sprawami w aktach. Jesteście osobami, rodziną i osobami z rodziną i domem, którzy zostawiliście za sobą marzenia, których nikt nie ma prawa lekceważyć. Chcę Wam jednak powiedzieć także, że Wasze życie musi być chronione. Nie powierzajcie swojego istnienia tym, którzy nim handlują. Nie wierzcie tym, którzy obiecują łatwy raj w zamian za Wasze ciała, pieniądze, milczenie albo wolność. Te obietnice są fałszywe, są syrenim śpiewem, są przemysłem śmierci. Ten dramat musi stać się rachunkiem sumienia dla krajów pochodzenia, które powinny stworzyć warunki sprzyjające pokojowi, sprawiedliwości i rozwojowi. Rachunkiem sumienia dla krajów tranzytowych, wezwanych do ochrony słabych, a nie do pozostawiania ich w rękach sieci przestępczych. Rachunkiem sumienia dla Europy, która nie może mówić o godności ludzkiej, a zarazem przyzwyczajać się do tego, że Morze Śródziemne i Atlantyk zamieniają się w cmentarze bez nagrobków. Dla wspólnoty międzynarodowej, wezwanej do skutecznej i wytrwałej współpracy. Także Kościół musi pozwolić, by ten dramat go poruszył. Przyjęcie migranta nie może być sprawą drugorzędną, ani zadaniem powierzonym wyłącznie niektórym wolontariuszom. Klękamy przed ołtarzem, aby adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii, od którego otrzymujemy siłę i motywację do życia miłością. Dlatego później nie możemy przechodzić obojętnie obok łodzi typu kajuko i patera, czyli dłubanek i czułen, ponieważ z modlitwy rodzi się każda posługa i w niej znajduje swoje dopełnienie, każde zaangażowanie. Chciałbym, aby głos tych, którzy dziś przemawiali, z tej wyspy dotarł do tych, którzy mają w swoich rękach decydującą odpowiedzialność, do władz cywilnych, parlamentów, rządów i organizacji międzynarodowych.
2: I también a las comunidades cristianas, a las demás tradiciones religiosas.
1: A także do wspólnot chrześcijańskich i tych z innych tradycji religijnych oraz do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie ze sobą nie tylko migrantów, niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej pomocy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie ludzkiej żyć godnie na własnej ziemi. Jeśli istnieje prawo do szukania schronienia wtedy, kiedy życie jest zagrożone, to istnieje także prawo do tego, by nie musieć migrować. Prawo do pozostania we własnym domu, bez głodu, bez wojny, bez prześladowań, bez przemocy, bez ziemi, która przestaje nadawać się do życia, bez korupcji, która odbiera chleb ubogim, bez broni niszczącej przyszłość dzieci. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zmarłych. Godność ludzka nie ma paszportu, ani nie traci wartości po przekroczeniu granicy. Niech Bóg, który pod wieczór życia będzie nas sądził z miłości, pozwoli nam rozpoznawać go dziś w ubogich i w przybyszach oraz uwolni nas od patrzenia na cudzy ból, tak jakby nas nie dotyczył. Niech Matka Boża z Góry Karmel towarzyszy tym, którzy przybyli, pociesza tych, którzy utracili swoich bliskich, wspiera tych, którzy ich przyjmują i budzi w nas wszystkich odwagę miłosierdzia. I oby historia nie musiała nas oskarżać o to, że ból cierpiących uczyniliśmy zwyczajnym pejzażem naszych wybrzeży. Bo dziś tutaj, nad brzegiem morza, każde życie, które przybywa, pyta nas, co pozostało z naszego człowieczeństwa. Prędzej czy później okaże się, czy potrafiliśmy go strzec, czy też pozwoliliśmy, by przemówiła za nas obojętność. Bardzo dziękuję.

0: Santo Padre, a continuación nos acercaremos a orillas del muelle para realizar una ofrenda floral. El mar que hoy contemplamos ha sido camino de esperanza para muchos, pero también guarda en sus aguas.
1: Mistrzyni ceremonii zapowiada teraz złożenie kwiatów, które zostaną złożone przez Ojca Świętego na brzegu wybrzeża i które upamiętnią tych wszystkich, którzy zginęli podczas przeprawy przez morze. Następnie wzdłuż nabrzeża zostanie utworzony łańcuch ludzki, łańcuch ze splecionych dłoni, który utworzą wspólnie wolontariusze i migranci, i którzy wrzucą kwiaty do morza, również aby upamiętnić tych, którzy zginęli podczas przeprawy. Morze, które dziś oglądamy, dla wielu było drogą nadziei, ale kryje także w swoich wodach życia, imiona i historie, o których nie wolno zapomnieć, mówi mistrzyni ceremonii. Wspominamy tych, którzy nie dotarli do celu. Ta pamięć nas oskarża, ale też porusza nasze sumienia. Nie zamyka nas w bólu, ale wzywa do odpowiedzialności. Składając te kwiaty, powierzamy Bogu wszystkie osoby, które straciły życie w tej podróży i prosimy, byśmy się nie przyzwyczaili do tej tragedii. Niech morze będące granicą tragedii stanie się miejscem spotkania między narodami i wezwania do ochrony życia, godności i nadziei. Teraz widzimy, jak Ojciec Święty podchodzi wzdłuż nabrzeża i tam odbędzie się złożenie kwiatów. Widzimy już wolontariuszy, którzy te kwiaty dla Ojca Świętego przygotowali i trzymają.

Ojciec Święty przejmuje wiązankę kwiatów, wiązankę gerberów od migrantów. To też chwila na osobiste pozdrowienie. Widzimy, że od wolontariuszy. Ci wolontariusze są też migrantami, którzy tutaj przybyli, a dzisiaj służą w organizacjach pomocowych. I za chwilę Ojciec Święty wrzuci ten wiązankę kwiatów w morze. Jako symbol pamięci o tych, którzy zginęli na morzu w drodze do Europy. Ojciec Święty modli się w ciszy. A teraz zapowiedziana została minuta ciszy, której będzie towarzyszyła muzyka i która jest minutą pamięci o tych, którzy zginęli na morzu.

0: La cruz que va a ser bendecida está realizada con la madera.
1: Teraz za chwilę Ojciec Święty pobłogosławi krzyż, który został wykonany z drewna z łodzi, na której przybyli migranci do wybrzeży Wysp Kanaryjskich. Ten krzyż będzie tutaj już na stałe, pozostanie na tym wybrzeżu jako symbol pamięci i zaproszenie do modlitwy w intencji migrantów, ale też jako symbol wiary w Chrystusa, który jest większy niż wszelkie zło, niż wszelki brak nadziei i który wszystkich kocha jako braci i siostry w jednej wierze. Widzimy w tej chwili krzyż wykonany z drewna z jednej z łodzi, a my w tej chwili wysłuchamy fragment listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Boże Ojcze, Ty pragnąłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkiego błogosławieństwa i początkiem wszelkich Twych błogosławieństw. Wysłuchaj łaskawie naszych modlitw, ponieważ wznieśliśmy ten krzyż jako świadectwo naszej wiary. I spraw, abyśmy żyjąc tutaj na ziemi, zawsze jednoczyli się z tajemnicą męki Chrystusa i osiągnęli wieczną radość zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz Ojciec Święty uroczyście okadzi ten krzyż, a za chwilę udzieli zebranym końcowego błogosławieństwa.

0: siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración.
1: Podążając za słowami i przykładem Chrystusa podczas jego męki, pomódlmy się wspólnie z ufnością zanosząc nasze wołania do Boga naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres.
1: Panie nasz Boże, który zapragnąłeś dokonać zbawienia wszystkich ludzi przez śmierć Twojego Syna na krzyżu, spraw prosimy, abyśmy poznawszy na ziemi te tajemnice, osiągnęli w niebie nagrodę życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na was i z wami pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju.

dobiega końca pierwsze niezwykle wzruszające spotkanie papieża tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Spotkanie w miejscu, w porcie, do którego przebijają łodzie, tratwy, łódeczki, na pokładzie których migranci z Afryki, także z Ameryki Południowej przemierzają morze, by udać się do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Ojciec Święty kończy to spotkanie osobistą modlitwą w ciszy przed wizerunkiem Matki Bożej z Góry Karmel, patronką wyspy, patronką tego regionu szczególnie czczonej. Także w wielu krajach, z których przybywają tutaj na Wyspy Kanaryjskie do Europy migranci. To spotkanie niezwykle poruszające z jednej strony ze względu na cztery świadectwa, których wysłuchaliśmy, w których głos zabrali zarówno ci, którzy migrantom pomagają, przedstawiciele Caritas, którzy mówili także o swojej bezradności, o niewystarczających środkach, oraz kapitan Morskiej Straży Przybrzeżnej, który wyruszał wielokrotnie, aby nieść pomoc migrantom na morzu. Tych osób, które uratował, jak mówił, było ponad 20 tysięcy już dzisiaj, ale to także świadectwa samych migrantów. W imieniu jednej z nich, kobiety, która stała się ofiarą niewolnictwa, przemocy seksualnej, świadectwo to odczytała jedna z wolontariuszek łamiącym się głosem. Widzieliśmy także ogromne wzruszenie na twarzy Ojca Świętego, a także świadectwo kobiety, która przybyła do Hiszpanii w roku 97, a dzisiaj jest przedsiębiorczynią, która sama zatrudnia i niesie w ten sposób też wsparcie materialne tutejszym mieszkańcom jako właścicielka firmy budowlanej. I wreszcie bardzo mocne przemówienie Ojca Świętego, w którym przypominał, że ta moc, ta wiara, którą odkrywamy i karmimy podczas chociażby adoracji eucharystycznej, nie może iść w parze z obojętnością na los najbardziej potrzebujący, na los migrantów. Przemówienie, w którym Ojciec Święty z wielkim wzruszeniem dziękował za świadectwa, których wysłuchaliśmy, w których z wielką mocą mówił o tym, że wartość życia ludzkiego jest większa niż wartość, jaką dają jej ci, którzy chcą je wykorzystać. Mówił o tym, że nasze życie należy do Boga, który obdarzył to życie nieskończoną godnością, niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy tę godność zredukować i uprzedmiotowić. Ojciec Święty przypominał, że migranci nie są liczbami ani sprawami w aktach, ale konkretnymi osobami z konkretnymi historiami, rodzinami i marzeniami, których nie wolno lekceważyć. Papieskie przemówienie było wreszcie potężnym apelem do Hiszpanii, do Europy, do całego świata, do wspólnoty międzynarodowej o to, aby budować świat bardziej sprawiedliwy, świat, w którym nie będzie zgody i przestrzeni na wyzysk i dramat tych, którzy muszą opuszczać swoje kraje, aby szukać gdzie indziej lepszego życia. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy dosłownie za kilkanaście minut na kolejną transmisję. Ojciec Święty w Las Palmas w katedrze świętej Anny spotka się z przedstawicielami tutejszego lokalnego kościoła, z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz świeckimi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do usłyszenia za kilkanaście minut.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Wysp Kanaryjskich, a konkretnie z miejscowości Las Palmas na wyspie Gran Canaria, trzeciej co do wielkości wyspy archipelagu, gdzie jak widzimy przebywa dzisiaj Leon XIV. Papież przybył na Wyspy Kanaryjskie, by tutaj zakończyć swoją podróż apostolską tym ostatnim niezwykle ważnym punktem programu, jakim jest odwiedzenie właśnie tego archipelagu, to miejsca, do których bardzo pragnął udać się papież Franciszek. Mówił o tym kilkukrotnie, a to pragnienie Franciszka wynikało przede wszystkim z chęci odwiedzenia miejsc, które są związane z kryzysem migracyjnym, bowiem to właśnie tutaj na Wyspy Kanaryjskie przybywa największa procentowo część migrantów, którzy z Afryki i z Ameryki Południowej udają się do Europy, często w skandalicznie niebezpiecznych i prymitywnych warunkach. Ojciec Święty przybył na Gran Canarię dzisiaj rano. To wyspa, która należy do diecezji Wysp Kanaryjskich, jednej z dwóch, które obejmują swoim terytorium ten archipelag. I swoje pierwsze kroki, zanim jeszcze udał się do katedry Świętej Anny w Las Palmas, gdzie za chwilkę przybędzie, udał się do portu u wybrzeży wyspy, do którego przybywają licznie łodzie, barki z migrantami na pokładzie. Papież wziął tam udział w nabożeństwie. Najpierw wysłuchał czterech bardzo poruszających świadectw. Te świadectwa wygłosili kolejno kapitan jednego z kutrów Straży Przybrzeżnej, który sam uratował już ponad 20 tysięcy osób, wypływając w morze właśnie na spotkanie tym prymitywnym łódkom, łódeczkom, na pokładzie których przypływają do wybrzeży Wysp Kanaryjskich migranci. To także było świadectwo jednej z wolontariuszek diecezjalnej Caritas, która mówiła o pomocy, jaką wspólnymi siłami mieszkańcy Wysp Kanaryjskich niosą potrzebującym. Było to też świadectwo bolesne, w którym mówiła ona o niewystarczających środkach, o tym poczuciu bezradności, które uśmierza dopiero modlitwa i poczucie wspólnoty zjednoczenia z innymi niosącymi pomoc. Aż wreszcie dwa najbardziej wzruszające świadectwa. Jedno, które zostało przeczytane przez wolontariuszkę w imieniu kobiety, która stała się ofiarą handlu ludźmi, przemocy seksualnej, prostytucji i która przybyła i mieszka do dzisiaj na Wyspach Kanaryjskich, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogła tego świadectwa złożyć osobiście. I ostatnim świadectwem było świadectwo kobiety, która przybyła tutaj już przed ponad 30 laty. I dzisiaj sama jest przedsiębiorczynią, posiada swoją firmę i zatrudnia osoby, którym może w ten sposób pomóc zmienić życie, dając im zatrudnienie, ale sama doświadczyła w przeszłości hojnej, skutecznej i długotrwałej pomocy, która doprowadziła ją do miejsca, w którym jest w dniu dzisiejszym. Na te wszystkie świadectwa Ojciec Święty odpowiedział swoim przesłaniem niezwykle mocnym. To chyba oprócz przesłania w parlamencie jeden z najmocniejszych i takich najbardziej zapadających w pamięć głosów Ojca Świętego tutaj z wysp, właśnie z tej podróży do Hiszpanii. Ojciec Święty mówił o tym, że dramat migrantów jest dzisiaj rachunkiem sumienia całego świata, że powinniśmy sobie wszyscy jako społeczeństwo zadawać pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, jeśli tak wiele osób zmusza on do dramatu porzucania swoich marzeń, swoich rodzin i ocierania się o śmierć w poszukiwaniu życia. Ojciec Święty zwrócił się do osób, które dzieliły się swoimi świadectwami, zapewniając je o tym, że w oczach Boga mają one nieskończoną wartość, nawet jeśli w oczach ludzkich ich życie jest wyceniane, jest uprzedmiotawiane, jest sprowadzane do narzędzia osiągania własnych korzyści. Ojciec Święty przypomniał też o tym, że pierścień, który nosi on na ręce, pierścień rybaka, przywołuje nam tą historię biblijną, w której Jezus powołuje Piotra, mówiąc mu o tym, że odtąd będzie łowił ludzi i który zachęca nas także, abyśmy za przykładem Chrystusa i apostołów nieśli Ewangelię, nieśli przesłanie o nadziei, o życiu wiecznym, o miłości Chrystusa wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy są w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Niezwykle wzruszające nie tylko słowa Ojca Świętego, ale też sama jego postawa. Widzieliśmy wzruszenie w oczach Ojca Świętego na jego twarzy, kiedy słuchał tych świadectw, zwłaszcza świadectwa wyczytanego w imieniu tej migrantki o imieniu Blessing, imieniu skądinąd nieprzypadkowym, które oznacza w języku angielskim błogosławieństwo. Na zakończenie tego spotkania Ojciec Święty odmówił wspólnie ze wszystkimi modlitwę Ojcze

czyli bardzo prostych, prymitywnych łodzi, którymi często mieszkańcy krajów afrykańskich próbują przedostać się do Europy. Od tego spotkania Ojciec Święty zaczął pobyt na Wyspach Kanaryjskich, a teraz będzie je kontynuował. Widzimy go w tej chwili, jak przejeżdża w Papamobile ulicami Las Palmas, gdzie czekają mieszkańcy, aby go powitać. Papież udaje się do katedry świętej Anny, która jest najważniejszą świątynią na wyspie Gran Canaria, której historia sięga wieku XVI. Powstała ona z inicjatywy księżnej Izabeli Kastylińskiej i jest dzisiaj główną świątynią gromadzącą wyznawców Chrystusa, katolików tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Papież już za chwilę będzie się tam spotykał z przedstawicielami lokalnego kościoła, więc biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, klerykami, a także ze świeckimi, którzy angażują się w duszpasterstwo. Wspólnie odmówią oni, wysłuchają oni słów Pisma Świętego, będą modlić się słowami jednego z psalmów, wysłuchają fragmentu z listu do Efezjan. Ojciec Święty wygłosi także swoje przemówienie i pobłogosławi wszystkich, a także wysłucha kilku świadectw przygotowanych właśnie przez tych, którzy na co dzień współtworzą tę lokalną wspólnotę decyzjalną. To spotkanie rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem, ale to dlatego, że wcześniejsze spotkanie, to które miało miejsce właśnie na nabrzeżu portowym, było niezwykle obfitym w treści, niezwykle wzruszającym. Cztery świadectwa, powitanie biskupa, przemówienie Ojca Świętego, to wszystko treści, do których warto wracać. Zresztą sam papież w swoim przemówieniu mówił o tym, że chciałby, aby to świadectwo migrantów, aby te świadectwa także tych, którzy ich wspierają, dotarły dzisiaj do całego świata i stały się głosem tych wszystkich, którzy nie mogą o swoim cierpieniu opowiedzieć, a których cierpienie absolutnie powinno być znane, powinno być też rachunkiem sumienia i wyzwaniem dla nas wszystkich. Ojciec Święty wchodzi już do katedry i jest witany przez biskupa. Za chwilę podejdą do niego też dzieci z kwiatami. Otrzyma symbolicznie klucze do miasta i to będzie też ten element, który przypomina o tym, że jego wizyta jest nie tylko wizytą w lokalnym kościele, ale też ważnym spotkaniem z całą społecznością Wysp Kanaryjskich, a następnie już we wnętrzu świątyni powita go biskup i kolejno zostaną odczytane, przeplatając się nawzajem, fragmenty z Pisma Świętego i świadectwa tych, którzy współtworzą lokalny kościół. A już teraz odśpiewywany jest hymn Alza dla Mirada. Podnieście oczy, hymn papieskiej wizyty w Hiszpanii, nawiązujący do jej hasła, czyli właśnie słów Otwórzcie oczy.

pierwsze kroki, tak jak za każdym razem Ojciec Święty kieruje przed Najświętszy Sakrament. Po chwili osobistej modlitwy uda się do miejsca przewodniczenia, z którego będzie przewodniczył temu nabożeństwu połączonemu ze świadectwami.

Ojciec Święty w stroju liturgicznym wchodzi teraz do głównej części katedry z kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie zatrzymał się na osobistą modlitwę i gdzie też nałożył na siebie szaty liturgiczne. Za chwilkę będzie znakiem krzyża, rozpocznie to spotkanie, będzie mu przewodniczył, wysłucha świadectw, wysłucha powitania ze strony biskupa José Mazuelosa, który witał go też już na nabrzeżu portowym, a następnie wysłuchamy wspólnie świadectw, fragmentów Pisma Świętego i papieskiego przemówienia, które przygotował na to spotkanie i które będzie jednym z pierwszych, a w zasadzie drugim w historii, jakie z ust Ojca Świętego wybrzmi tutaj na archipelagu Wysp Kanaryjskich, ponieważ przypomnijmy, Leon XIV jest pierwszym papieżem, który odwiedza ten archipelag. Dla lokalnego kościoła jest to wyjątkowa radość, wyjątkowe wydarzenie, bowiem Ojciec Święty po raz pierwszy przybywa nie tylko do kraju, którego część stanowi to lokalne społeczeństwo, ale też geograficznie do ich regionu oddalonego od kontynentalnej Hiszpanii.

0: Querido Santo Padre, con inmensa alegría y profunda gratitud le damos la bienvenida a esta Iglesia diocesana reunida hoy en torno a usted en nuestra Catedral de Santa Ana.
1: Kochany Ojcze Święty, z ogromną radością i głęboką wdzięcznością witamy Cię dziś w imieniu naszej wspólnoty diecezjalnej zgromadzonej wokół Pana Boga w naszej Katedrze Świętej Anny. Twoja obecność pośród nas umacnia naszą wiarę, potwierdza naszą jedność z Kościołem i odnawia naszą nadzieję jako ludu Bożego pielgrzymującego po tych atlantyckich ziemiach. W imieniu księży, diakonów, seminarzystów, zakonników, sióstr zakonnych i wiernych świeckich tej diecezji pragnę wyrazić naszą synowską bliskość i nasze przywiązanie do Ciebie. Dziękujemy Ci za przybycie na spotkanie z nami, z wierzącymi, którzy pragną iść razem, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i z radością służyć Ewangelii. Ojcze Święty, tożsamość naszej diecezji jest głęboko naznaczona jej wyspiarskim i przygranicznym charakterem. Jesteśmy kościołem położonym pośrodku Atlantyku, na skrzyżowaniu dróg między Europą, Afryką i Ameryką. Ta rzeczywistość historycznie ukształtowała duszę naszego narodu, która jest otwarta, gościnna i przyzwyczajona do międzykulturowych spotkań. Nasze wyspy każdego roku przyjmują miliony turystów z wielu krajów. Turystyka stanowi jedno z głównych źródeł utrzymania dla wielu rodzin i przyczyniła się do rozwoju gospodarczego i społecznego naszych ziem. A jednocześnie ta rzeczywistość głęboko kształtuje również nasze życie ludzkie, kulturowe i duchowe. Ciągły przepływ ludzi, mobilność, szybkie tempo życia i kultura, często skupiona na konsumpcji i natychmiastowym dobrobycie, stawiają przed nami i naszą ewangelizacją poważne wyzwania. W wielu środowiskach dostrzegamy rosnącą sekularyzację, która osłabia poczucie obecności Boga, osłabia przystępowanie do sakramentów i przekazywanie wiary w rodzinach. Niewielu młodych ludzi dorasta w środowiskach, w których doświadczenie chrześcijańskie staje się coraz bardziej kruche lub marginalne. Jednak ta sama rzeczywistość skłania nas do ponownego odkrycia naszego misyjnego powołania, które przeżywamy pod opieką świętego Antoniego Marii Clareta, który 75 lat temu został ogłoszony przez Piusa XI współpatronem naszej diecezji. Pragniemy być kościołem otwartym i gościnnym, zdolnym do ogłoszenia Ewangelii również w tym pluralistycznym i zmieniającym się społeczeństwie. Turystyka, oprócz tego, że stanowi wyzwanie duszpasterskie, jest również opatrznościową okazją do tego, by spotykać się i prowadzić dialog i dawać chrześcijańskie świadectwo. Nasze parafie i wspólnoty pragną być miejscami, w których odwiedzający mogą odnaleźć nie tylko piękno natury, ale też piękno żywej wiary, celebrowanej i dzielonej z radością. Doświadczamy również innych realiów, które głęboko przemawiają do naszej misji duszpasterskiej. To niepewność zatrudnienia wielu rodzin, trudności w dostępie do mieszkań, samotność starszych, emocjonalne rany w wielu domach i dramat migracji, który w szczególny sposób dotyka nasze wybrzeża. W obliczu tych wyzwań Kościół stara się być blisko, dając wsparcie, towarzyszenie, słuchając i oferując konkretną pomoc najbardziej cierpiącym. Pomimo tych trudności nadal widzimy liczne znaki nadziei. Nasza diecezja ma proste, ale głęboko wierzące wspólnoty. W wielu wioskach i dzielnicach nasza ludowa wiara pozostaje żywym źródłem ewangelizacji i przynależności do Kościoła. Uroczystości patronalne, kult maryjny, pielgrzymki i nabożeństwo do Matki Bożej Spino nadal gromadzą tysiące wiernych i podtrzymują żywą pamięć wierzących, która karmi duchową tożsamość naszych wysp. Te liczne przejawy ludowej pobożności nadal podtrzymują wśród nas nadzieję i dają nam przestrzeń do spotkania z Bogiem. A nasza pobożność ludowa pozostaje również cennym skarbem dla naszych wspólnot. Widzimy też liczne znaki łaski Bożej pośród nas. To żywe wspólnoty, oddani kapłani, którzy nadal służą z wielkim poświęceniem, często w obliczu wielkich wyzwań duszpasterskich, i opiekują się różnymi wspólnotami i towarzyszą złożonym ludzkim sytuacjom. To także życie konsekrowane, które jest cichą i owocną obecnością pośród ubogich, pośród osób starszych, chorych, w środowiskach edukacyjnych i w modlitwie kontemplacyjnej. Także nasi świeccy coraz bardziej odpowiedzialnie uczestniczą w misji Kościoła, w katechezie, w działalności charytatywnej i w zaangażowaniu społecznym. Poprzez liczne inicjatywy Kościoła nasza diecezja stara się być blisko ubogich, blisko starszych, rodzin w trudnej sytuacji, bezdomnych oraz tych, którzy doświadczają różnych form wykluczenia. A nasza młodzież, nawet w kulturze tak często obojętnej wobec wiary, wciąż poszukuje powodów do nadziei i dróg autentyczności. Ojcze Święty, pragniemy nadal wzrastać jako Kościół synodalny, bliski i misyjny, jako Kościół, który nie godzi się z sekularyzacją, lecz stara się z odnowioną żarliwością głosić radość Ewangelii. Kościół, który pamięta słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, który mówił, że choć różne są nasze dary łaski i różne posługi, to wszyscy tworzymy jedno ciało w Chrystusie. Wezwanie do życia w jedności i budowania Kościoła poprzez otrzymane powołanie. Za chwilę wysłuchamy wspólnie fragmentu Pisma Świętego, który przypomina nam, że choć dary i posługi są różne, to wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Wezwani do życia w jedności i budowania Kościoła na podstawie otrzymanych powołań. Nasza diecezja pragnie nadal podążać tą synodalną drogą, na której każdy charyzmat jest ubogaceniem dla wspólnej podejmowanej misji. Wysłuchamy też świadectw zarówno osób duchownych, jak i świeckich, które pokażą nam, w jaki sposób Duch Święty nadal działa pośród nas i jak w różnych powołaniach wspólnie oddajemy się dziełu budowy Kościoła żywego, bliskiego i ewangelizującego. Zawierzamy to spotkanie opiece świętej Anny, patronki tej katedry, i witamy Cię, Ojcze Święty. Chcemy Ci powiedzieć, że to jest Twój dom, w którym dziękujemy Ci za umacnianie naszej wspólnoty w wierze, nadziei i miłości.

0: De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
1: Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Zachęcam was więc, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jest jedno ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna jest wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś

0: evangelista, a otros pastores y doctores.
1: Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, aby człowieka doskonałego do miary wielkości według Pana Jezusa Chrystusa i Jego pełni. Oto słowo Boże.

Śpiewany jest teraz fragment psalmu 133. Oto jak dobrze jest i miło, kiedy bracia mieszkają razem. Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę. Na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego szaty. Jak rosa Hermonu, która opada na górę Syjon, bo tam udziela Pan błogosławieństwa życia na wieki.

0: Teraz wysłuchamy dwóch świadectw. Pierwsze wygłosi misjonarz Klaretyn, drugie z kolei osoba świecka. Przypomnijmy, że założyciel misjonarzy Klaretynów to współpatron diecezji Wysp Kanaryjskich.
1: Sino del corazón de todos los que estamos aquí dentro y de todos los que están ahí fuera.
0: Ojcze Święty, chcę rozpocząć od tego, że to, co mówię, mówię nie tylko z serca swojego, ale z serc tych wszystkich, którzy są tutaj i na zewnątrz katedry. I chcę Ci powiedzieć w imieniu nas wszystkich, bardzo Cię kochamy.
1: Soy misionero, sacerdote, claretiano.
0: Jestem misjonarzem, kapłanem, klaretynem. W tej diecezji posługuję od 10 lat jako proboszcz. I dzielę się i wykonuję wszystkie te obowiązki, do których wzywa mnie moja diecezja. A gdybym miał podzielić się jednym darem Ducha Świętego w tym czasie misji, którą pełnię na tej błogosławionej, wspaniałej ziemi i diecezji Wysp Kanaryjskich, byłaby to radość wspólnej pracy, wspólnej z zakonnikami, z tym pięknym duchowieństwem naszej diecezji, z zaangażowanymi osobami świeckimi i z osobami konsekrowanymi. Z sercem na dłoni i w imieniu wszystkich moich współbraci w kapłaństwie i wszystkich osób konsekrowanych, które tworzą tę piękną mozaikę naszej diecezji. Ojcze Święty, chciałbym Ci podziękować za Twoją obecność pośród nas i za to, że możemy z bliska odczuć obecność i zachętę następcy świętego Piotra, który daje nam otuchy w naszym zadaniu głoszenia Ewangelii, głoszenia jej czynami i słowami. Już teraz dziękujemy Ci za tę bliskość. Dziękujemy Ci za Twoje braterskie ciepło, które przekazujesz nam jako starszy brat, ucząc nas głosić bez obawy i bez lęku Ewangelię całemu światu. Ojcze Święty, wiesz dobrze, że czasem w życiu kapłanów i osób konsekrowanych pojawia się samotność. Pojawiają się wątpliwości, które niekiedy zaciemniają serce. I pojawia się zmęczenie, które wydaje się silniejsze niż nadzieja. Jestem pewien, Ojcze Święty, że Ty także znasz nasze zmagania i zranienia, ale też nasze nadzieje i radości. I dlatego, Ojcze Święty, chcę Cię prosić o jedną rzecz. Módl się zawsze do Boga za nas wszystkich, aby każdy z nas mógł odnawiać tu i teraz tę pewność bezwarunkowej miłości Boga Ojca do wszystkich Jego wybranych. Słyszałem, Ojcze Święty, Twą piękną modlitwę, jaką skierowałeś do Chrystusa w imieniu wszystkich kapłanów na świecie. I brzmiała ona tak. Panie, spraw, aby poczuli oni, że nie są urzędnikami ani samotnymi bohaterami, ale ukochanymi synami, pokornymi uczniami i pasterzami wspieranymi przez modlitwę swego ludu. Ojcze Święty, przybyłeś do tej diecezji, w której pracujemy wszyscy wspólnie, a ta współpraca jest błogosławieństwem otrzymanym z nieba. Bardzo podoba nam się, Ojcze Święty, że tak bardzo naciskasz na życie w jedności pośród różnorodności. My tej jedności, tego świadectwa doświadczamy każdego dnia w naszej współpracy duszpasterskiej. Ojcze Święty, zachęć nas do tego, abyśmy nadal mogli żyć tą jednością i wspólnotą, jakiej doświadczamy w Kościele diecezjalnym, w Kościele powszechnym i wszędzie tam, gdzie realizujemy nasze powołanie ewangelizacyjne. Chcę Chcemy tkać nasze relacje tą samą nicią, którą tkała je Maryja. Nicią pokory, nicią nieustannej służby i nicią troski o siebie nawzajem. Chcemy, Ojcze Święty, każdego dnia odkrywać piękno tego cudownego powołania, jakim jest bycie wybranymi przez Boga do kapłaństwa. Obyśmy zawsze mogli być w pełni zdrowej radości i dobrego humoru. Ta diecezja, Ojcze Święty, tak jak wspomniał nasz pasterz i biskup, ma tę kluczową postać, którą jest święty Antoni Maria Claret, który budzi nas każdego dnia do ożywiania naszego zapału ewangelizacyjnego i który wspólnie z Matką Najświętszą Spino jest współpatronem naszej diecezji. Ojcze Święty, Twój poprzednik, papież Pius XII, tak mówił o świętym Antonim Marii Klarecie. Jest to święty współczesny i wielki apostoł i wzór niestrudzonego zapału misyjnego w dzisiejszych czasach.
1: Claret evangelizó esta tierra que usted ha llegado hoy durante 13 meses de intensa misión apostólica. Llegó allá por 1800.
0: Święty Antonio Maria Claret przez 30 miesięcy podróżował przez nasze ziemi, głosząc na nich Ewangelię, spotykając się z ubóstwem, z obojętnością religijną i z pęknięciami w naszym społeczeństwie. I na to wszystko odpowiadał Ewangelią. To on zainicjował głęboką reformę naszej diecezji, która wpłynęła na nasz Kościół i na całą diecezję. Wnosił on nadzieję i ducha współpracy w naszą diecezję. Uczył nas bliskości.
1: Cariñosamente le conocemos el Padrito Claret.
0: I ten, którego nazywamy dzisiaj Ojczulek Claret, Padrito Claret, przyczynił się także do ożywienia powołań do całkowitej służby Bogu w naszej diecezji. I jeszcze na koniec, Ojcze Święty, chciałbym podzielić się z Tobą pewną anegdotą. Kiedy święty Antoni Maria Claret opuszczał tę wyspę, powiedział tak: ci Kanaryjczycy skradli mi serce. Dzisiaj, Ojcze Święty, pozwól, że powiem, że mamy wszyscy nadzieję, że że to samo będziesz mógł powiedzieć Ty o nas i o wszystkich Kanaryjczykach. Bowiem nie tyle chcemy ukraść Ci serce, ale wkraść się do niego i pozostać w nim na zawsze. Ojcze Święty, módl się za nas i zachowuj zawsze to wielkie, przepastne, misyjne serce, którym obdarzył Cię Pan Bóg. Dziękujemy, Ojcze Święty.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam jest Bóg, to słowa pieśni Ubi Caritas wyśpiewanej przed chwilą, a teraz wysłuchamy kolejnego świadectwa, tym razem osoby świeckiej i sekretarki do spraw duszpasterskich i wicekanclerz diecezji. Ojcze Święty, z głębokim szacunkiem, miłością i w duchu wspólnoty chcemy podziękować Ci za Twoją wizytę na Wyspach Kanaryjskich. Nazywam się Enelida Hernandez, jestem sekretarzem generalnym do spraw duszpasterskich i wicekanclerzem diecezji. Dziękujemy Ci za zachęcenie nas do życia w kościele bliższym, bardziej misyjnym i bardziej otwartym na działanie Ducha Świętego. Twoja obecność pośród nas jest darem i znakiem nadziei dla naszych wspólnot chrześcijańskich, które z nadzieją podążają naprzód pośród wielkich wyzwań naszych czasów, naznaczonych głęboką sekularyzacją i dużym spadkiem powołań. Jesteśmy świadomi i nad tym pracowaliśmy w ostatnich latach poprzez spotkania diecezjalne, jak pilna jest potrzeba przejścia od duszpasterstwa zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego. Pilnie potrzeba zaproponować nową ewangelizację, która będzie najlepszą służbą, jaką Kościół może i powinien zaoferować naszemu społeczeństwu. Dlatego czujemy się wezwani do pewnej zmiany paradygmatu, do przejścia od Kościoła skupionego na zachowaniu tego, co istnieje, do Kościoła, który wychodzi, który idzie na spotkanie tym, którzy są daleko, którzy są zranieni lub zagubieni, wypełniając w ten sposób polecenie Pana: idźcie i nauczajcie. Ta zmiana oznacza przejście od parafii, które świadczą usługi, do parafii, które ewangelizują. Od wyłącznej troski o tych, którzy są już w Kościele, do szczerego zainteresowania tymi, którzy są na zewnątrz, na wzór Jezusa w rozmowie z Nikodemem lub Samarytanką. Pragniemy wspólnot zdolnych do formowania chrześcijan, ożywiających inicjację chrześcijańską i promujących wspólne przywództwo, w których wszyscy będziemy czuli się współodpowiedzialni za misję ewangelizacji. Wychodząc od tej świadomości i odpowiadając na pilną potrzebę głoszenia Ewangelii w naszych czasach, nasza diecezja podąża w ostatnich latach drogą duszpasterską, która naznaczona jest jasnym przekonaniem. Musimy wzrastać w synodalności, aby ożywić misję ewangelizacyjną zgodnie z nauczaniem Kościoła papieża Franciszka, a także Twoim. Proces ten rozpoczął się w fazie słuchania, do którego zaprosił nas synod o synodalności. Owocami tych konsultacji stał się nasz diecezjalny plan duszpasterski, który pomógł nam uświadomić sobie, że misji nie można przeżywać indywidualnie ani w sposób fragmentaryczny, ale w komunii, rozumiejąc, że tylko idąc wspólnie, możemy odpowiedzieć na współczesne, aktualne wyzwania. Pierwszym impulsem na tej drodze były dla nas dni duszpasterskie, które odbyły się pod hasłem „Wspólnie jesteśmy silniejsi”, podczas których zaprezentowano nam projekt ramowy planu diecezjalnego i rozbudzono w nas pragnienie wspólnego podążania naprzód. Te dni duszpasterskie odbyły się rok później po raz kolejny, tym razem pod hasłem „Wspólnie głosimy Jezusa”. Wówczas doszliśmy do wniosku, że musimy dążyć do bardziej misyjnej struktury duszpasterskiej, stawiając na jednostki duszpasterskie, a nie tylko na zwykłą reorganizację, po to, aby móc w konkretny sposób wyrazić to pragnienie Kościoła, które streszcza się w byciu prawdziwą wspólnotą. Dziś chcemy zmierzać ku Kościołowi, który będzie prawdziwie wspólnotą wspólnot, jak przypomina nam o tym Evangelii Gaudium. Do Kościoła, w którym parafia nie będzie jedynie strukturą administracyjną, ale stanie się przestrzenią żywej wspólnoty i centrum nieustannego posłania misyjnego. Chcemy budować żywe, bliskie i ewangelizujące wspólnoty, które dzielą się wiarą, towarzyszą ludziom na ich drodze i wspólnie z radością i prostotą głoszą wszystkim Jezusa Chrystusa. I tak w szczególny sposób trzecie dni duszpasterskie, które odbyły się pod hasłem „Zapał ewangelizacji we wspólnocie”, pomogły nam odnowić duszpasterski zapał i sprawić, że wszyscy jeszcze bardziej zaangażowaliśmy się i otworzyliśmy się na działanie Ducha Świętego.
Ta duszpasterska droga, o której mówię, pomogła nam wsłuchać się w Ducha Świętego i odkrywać nasze synodalne zaangażowanie i zadanie w codziennym życiu. Zrozumieliśmy, że synodalność to nie strategia, ale sposób bycia Kościołem. I tak jak przypomniałeś nam, Ojcze Święty, podczas Wigilii Zesłania Ducha Świętego w zeszłym roku, ewangelizacja to przede wszystkim dzieło Boga, które działa poprzez więzy komunii wzbudzane i ożywiane przez Ducha Świętego. Ojcze Święty, nie brakuje nam trudności, inercji, konieczności dostosowania się do różnych rytmów i pokonywania oporów. Ale mogliśmy też doświadczyć, jak rośnie coraz większa współodpowiedzialność i coraz bardziej aktywny styl duszpasterski, w którym wspólne rozeznawanie zaczyna stawać się naszą rzeczywistością. Obecnie przygotowujemy się do czwartych dni duszpasterskich zatytułowanych Wezwanie do nawrócenia, podczas których chcemy zrobić kolejny krok w kierunku wdrażania synodalności. To, czego doświadczamy, to nie tyle konkretne wyniki, ile pewien proces. Zmiana mentalności, przemiana serca i stylu bycia Kościołem. Jesteśmy pewni, że Twoja obecność, Ojcze Święty, wzmocni pośród nas misyjne zaangażowanie i będzie otwierać kolejne drogi do budowania jedności w Kościele diecezjalnym, który jest coraz bardziej synodalny, misyjny i ewangelizujący. Ojcze Święty, z głębi serca dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas oraz prosimy, byś nadal nam towarzyszył modlitwą, tak abyśmy zawsze byli wierni temu wezwaniu do misji i do nawrócenia.

0: A już teraz wysłuchamy przemówienie Ojca Świętego, które wygłosi w odpowiedzi na wysłuchane świadectwa.
1: Queridos hermanos obispos, señor, nos acompañen, queridos sacerdotes, diáconos,
0: Drodzy
1: religiosos,
0: bracia biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, seminarzyści, wszyscy bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. Jest dla mnie wielką radością, że mogę uczestniczyć z Wami w tym spotkaniu. Dziękuję za ciepłe przyjęcie, za Waszą życzliwą obecność i świadectwa, które są odbiciem żywego Kościoła, Kościoła, w którego sercu rozbrzmiewają radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi naszych czasów, szczególnie ubogich i wszystkich uciśnionych. Przybywam na te wyspy jako ojciec i brat w wierze. Z wami jestem chrześcijaninem, a dla was biskupem. Każdy z nas otrzymał różne dary i posługi dla budowania ciała Chrystusa, jak usłyszeliśmy w czytaniu z listu do Efezjan. Właśnie to wezwanie Pana rozbrzmiewa dziś na nowo w naszych sercach oraz potwierdza nasze powołanie i naszą misję. Budowanie razem Kościoła, będąc opartymi na Chrystusie, kamieniu węgielnym. Budować na fundamencie dobra, harmonizować nasze różnice i współpracować w jedności na rzecz wszystkich. Chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tymi dwoma postawami naszego życia chrześcijańskiego, o których powinniśmy pamiętać, jeśli mamy być roztropnymi budowniczymi w tworzeniu cywilizacji miłości. Wy, Kanaryjczycy z urodzenia lub z wyboru, lud Boży pielgrzymujący na ziemiach otoczonych Atlantykiem, macie przywilej cieszenia się każdego dnia majestatyczną obecnością morza. Mówi się, że w oczach mieszkańca wysp ten obraz, mający smak ojczyzny i domu, pozostaje zawsze wyryty w źrenicach, a gdzie jest się daleko, w głębi lądu, bardzo go brakuje. To uczucie odpowiada zdrowej tęsknocie za bezkresem, za otwartym niebem i morzem, które rozciągają się po horyzont, bez granic i bez kresu. Odpowiada też wrażliwemu sercu, gotowemu ze łzą w oku żegnać tych, którzy odchodzą i z otwartymi ramionami przyjmować tych, którzy przybywają. W tym sensie morze jest niekiedy także synonimem oddalenia i rozłąki, wyzwania oraz drogi, którą trzeba przebyć.
1: Nos ocurre a nosotros. Anhelamos alcanzar nuestra condición estable, pero está...
0: W tym kontekście święty Augustyn mówi nam, jest to tak, jakby ktoś z dala widział ojczyznę, ale morze oddziela go od niej. Widzi ją, ale nie wie, jak się do niej dostać. Tak i my chcemy dojść do tego, co ma być stałym miejscem naszego pobytu, ale oddziela nas morze tego życia, przez które idziemy. Aby więc była droga, po której moglibyśmy iść, przybył stamtąd ten, do którego chcielibyśmy iść. Co uczynił? Przygotował drzewo, abyśmy z jego pomocą morze przebyć mogli. Nikt bowiem nie zdoła przebyć morza tego świata, jeśli krzyż Chrystusa go nie poniesie. To pierwsza postawa, która wskazuje nam kierunek żeglugi po wodach życia i pozwala dotrzeć do celu, do Ojczyzny Niebieskiej. Przyjąć krzyż Jezusa. Drodzy bracia i siostry, święci doświadczali tęsknoty za Bogiem i stawiając czoła burzom życia, potrafili zabrać Jezusa do swoich łodzi, zaufali Mu, przyjęli krzyż i w ten sposób uciszyli falę niepewności i lęku. Na tych błogosławionych ziemiach przykładem tego pośród wielu innych jest czcigodny sługa Boży Antonio Vicente González, kapłan diecezjalny, znany także jako dobry pasterz Kanaryjczyk. Jego życie, przemienione przez łaskę Bożą, pobudza nas, by wziąć na siebie krzyż Chrystusa i iść za Nim, dając wierne świadectwo Ewangelii w tym nowym czasie historii, niepozbawionym zawirowań i sprzeczności, abyśmy mogli dojść do obiecanego celu.
1: La primera pauta de navegación, por tanto, es abrazar la cruz de Cristo.
0: Pierwszą wskazówką nawigacyjną jest zatem przyjęcie krzyża Chrystusa. Wy czynicie to każdego dnia, na przykład wtedy, gdy jak Cyrenejczyk towarzyszycie tylu braciom i siostrom ukrzyżowanym przez dramaty życia i pomagacie im nieść ich ciężary. Dziękuję Wam za tę wielkoduszną posługę miłości i miłosierdzia. Chciałbym także wskazać na inną postawę, na pielęgnowanie duchowości eucharystycznej. Wiąże się to ze starą tradycją zachowaną w tej pięknej katedrze. Jest nią deszcz płatków kwiatów przed Najświętszym Sakramentem w dniu wniebowstąpienia Pańskiego, który jest znakiem dóbr duchowych i niebiańskich, które Pan wylewa wstępując do nieba. Ten gest pobożności tylu pokoleń, trwający przez wieki, ma głębokie znaczenie. W naszym pielgrzymowaniu celem jest spotkanie z Chrystusem. On jest centrum życia chrześcijańskiego. Przed Nim zginają się nasze kolana w geście adoracji. Wokół Niego gromadzimy się jako jedno ciało i wraz z Nim składamy samych siebie jako ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Mówi nam o tym Sobór. Wierni, uczestnicząc w ofierze eucharystycznej, w źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu boską żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie. Posileni zaś w świętej komunii ciałem Chrystusa, w konkretny sposób przedstawiają jedność ludu Bożego. Pielęgnowanie duchowości eucharystycznej oznacza zatem pogłębienie duchowości eklezjalnej jedności w miłości. Uczyńmy z naszego życia odpowiedź na pragnienie Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył. Konkretną formą ukazywania tej duchowości komunii jest chrześcijańska solidarność, ponieważ zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem ze wszystkimi, którym On daje siebie. Dlatego zachęcam Was, abyście nadal ofiarowywali wszystkim miłość, którą sami otrzymaliście od Pana. Miłość, która staje się pokarmem przez przyjęcie, przez słuchanie, bliskość i troskę o najsłabszych. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Umiłowany Kościele pielgrzymujący na Wyspach Kanaryjskich, podążający z śladem świętości tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy Was poprzedzili i ofiarowali swoje życie w komunii z ofiarą Chrystusa na krzyżu i na ołtarzu. Zachęcam Was, abyście szli naprzód, mocno w Nim zakorzenieni i nadal odważnie żeglowali po tym nowym czasie historii. Kiedy napotkacie trudności, podnieście oczy i proście Ducha Świętego o łaskę życia w jedności wiary, nadziei i miłości. cnót, które są jak trzy gwiazdy jaśniejące na niebie naszego życia duchowego, by prowadzić nas do Boga. Niech Najświętsza Maryja Panna, Stella Maris, Gwiazda Morza, prowadzi nas w naszej przeprawie. Niech nam pomaga wypłynąć na głębie, abyśmy doszli do bezpiecznego portu ostatecznego spotkania z jej Synem Jezusem Chrystusem. Dziękuję.

serdeczne oklaski, jakimi zebrani w katedrze dziękują za papieskie przemówienie, w którym wskazał on dwie drogi, dwa ważne elementy bycia kościołem ewangelizacyjnym i misyjnym. Pierwsze to przyjęcie Krzyża Chrystusa, a drugie to zakorzenienie w duchowości eucharystycznej. Przemówienie, do którego warto wracać, bo jest ono wskazówką nie tylko dla tego kościoła Wysp Kanaryjskich, ale dla wszystkich wspólnot na świecie. Warto też powracać do świadectw, które przedstawili misjonarz Klaretyn i świecka wicekanclerz diecezji. A już teraz módlmy się wspólnie z Ojcem Świętym. Jako ukochane dzieci jednego Boga, miłujące się bracia i siostry, zjednoczeni w Duchem Świętym, wznieśmy do Pana modlitwę, której On sam nas nauczył. Odmówmy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz.

0: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na was i z wami pozostanie na zawsze. Amen. Teraz jeszcze biskup pomocniczy diecezji Wysp Kanaryjskich Cristobal Denis wręczy Ojcu Świętemu pamiątkowy prezent od diecezji. Biskup dziękuję Ojcu Świętemu za radość i nadzieję, jaką przyniósł lokalnemu kościołowi, a także za papieską hojność, że zgodził się poświęcić swój czas właśnie na przybycie na ten archipelag.
1: En el que albergamos esperanza que tienes hasta orígenes canarios. Ya nos lo confirmará.
0: Biskup mówi, że jeden z prezentów to dowód na to, że w drzewie genealogicznym Ojca Świętego znajdują się przodkowie z Wysp Kanaryjskich. Mianowicie bulla papieża Eugeniusza IV, Augustianina, z 1435 roku, która przenosiła siedzibę Augustyna w świecie, nie Augustyna, tylko Augustyna oczywiście, z 1435 roku, która przenosiła siedzibę biskupstwa z Rubikonu na Gran Canarię, a także pierwsze statuty kapituły katedralnej Wysp Kanaryjskich oraz pamiątkowy medal.

Ojciec Święty otrzymuje dar, podchodzą do niego też przedstawiciele diecezji, aby podziękować mu za jego obecność, aby go osobiście powitać. To rodziny, teraz widzimy rodzinę z dzieckiem, która podchodzi, także przedstawiciele wspólnot zakonnych, osoby życia konsakrowanego, kapłani, przedstawiciele młodzieży. Piękne świadectwo, do którego myślę warto wracać także w naszych polskich kontekstach, świadectwo diecezji, która stara się w sposób coraz bardziej synodalny, coraz bardziej włączający wszystkie stany i wszystkie grupy i wspólnoty, działać na rzecz misji i ewangelizacji. Piękne świadectwa zarówno misjonarza Klaretyna, jednego z proboszczów tutejszych parafii, jak też świeckiej wicekanclerz diecezji, mówiące o tym, jak wspólnie w jedności z Kościołem Powszechnym i z Ojcem Świętym starają się na co dzień odpowiadać na wyzwania współczesnych czasów, odkrywać nowe drogi ewangelizacji, nowe drogi też realizowania swoich konkretnych powołań. Ojciec Święty z kolei w swoim przemówieniu mówił o dwóch filarach, na których należy opierać swoje bycie Kościołem i swoją misję przekazywania światu doświadczenia miłości Chrystusa. Tym pierwszym jest przyjęcie Krzyża Chrystusowego jako jedynej drogi do życia wiecznego, a drugim pielęgnowanie pobożności eucharystycznej. Ojciec Święty zachęcał do tego, aby ten zapał misyjny, zapał ewangelizacyjny był odbiciem osobistej relacji ze Stwórcą, aby prowadził też do nie tylko do pozyskiwania nowych członków dla wspólnoty Kościoła, ale też umacniania własnej wiary i własnego przywiązania do Chrystusa. Te przemówienia, które Ojciec Święty kieruje do mieszkańców Hiszpanii, ale też do całego świata, do całego Kościoła tutaj z Wysp Kanaryjskich i z pozostałych diecezji Hiszpanii, można oczywiście znaleźć także w pełnym polskim tłumaczeniu na stronie vatican.va. Tam Państwa zapraszamy, aby wracać do tych tekstów, aby też zagłębiać się w nie i szukać w nich tych inspiracji, które mogą być dla nas wartościowe, dla nas szczególnie aktualne. Zapraszamy też na strony mediów watykańskich, vaticanews.va/.pl, także na nasze media społecznościowe, tam relacjonujemy dla Państwa przebieg papieskiej pielgrzymki. A teraz oklaskami zebrani w katedrze dziękują Ojcu Świętemu, który podszedł, aby pozdrowić najstarszego kapłana diecezji, który jest na fotelu inwalidzkim, z którym Ojciec Święty, widzimy, zamienia teraz kilka słów. To też bardzo wzruszający przykład tego, jak ta wspólnota diecezjalna troszczy się też o więzi międzypokoleniowe, troszczy się o tych wszystkich, którzy jako najstarsi przedstawiciele tutejszego duchowieństwa spotykają się też z Ojcem Świętym i mogą wyrazić mu swoją wdzięczność i swoje przywiązanie. Ojciec Święty pozostanie tutaj na Wyspach Kanaryjskich do jutra. Dzisiaj będzie przebywał na wyspie Gran Canaria, gdzie jeszcze odprawi mszę świętą wieczorem z udziałem wiernych. Z kolei jutro uda się na Teneryfę. Tam wygłosi 3 ostatnie nauczania, 2 przemówienia, 1 homilię i stamtąd jutro wieczorem uda się już w drogę powrotną do Rzymu, kończąc swoją historyczną wizytę w Hiszpanii, pierwszą od 15 lat, ale też pierwszą w historii pod wieloma względami. Przypomnijmy, papież jako pierwszy odwiedza Wyspy Kanaryjskie, realizując tym samym pragnienie papieża Franciszka, ale też jako pierwszy przed kilkoma dniami przemawiał w hiszpańskim parlamencie, skąd skierował niezwykle mocne przesłanie o potrzebie wierności Ewangelii i o potrzebie troski o niezbywalną godność człowieka, która to troska powinna być podstawą wszelkich działań społecznych i budowania wszelkich polityk. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za wspólną obecność. Zapraszamy dziś wieczorem na kolejną transmisję, tym razem mszy świętej pod przewodnictwem papieża Leona XIV. Zapraszamy do modlitwy w papieskich intencjach, w intencjach tych wszystkich, których spotyka on podczas swojej podróży apostolskiej. A już teraz dziękujemy Państwu też za dzielenie się tymi naszymi treściami, za podawanie ich dalej i pomaganie w ten sposób Ojcu Świętemu w tym, aby Jego orędzie, Jego słowa docierały do jak najszerszego grona. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
2: Esa isla, pequeña en extensión.
3: Ta wyspa niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
1: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
4: W ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli, której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
1: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju, w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
3: Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie nie tylko migrantów. Niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku, ksiądz Przemysław Szulc. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu Świat.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: quelques instants, la procession d'entrée nous introduira dans la célébration de la Sainte Messe. Nous sommes tous invités à y participer avec foi et recueillement.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Kłania się ksiądz Paweł Ryter-Andrianik. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Gran Canarias. Dlatego to jest takie bardzo szczególne wydarzenie, ponieważ Ojciec Święty w tym miejscu w sposób szczególny pamięta o migrantach i uchodźcach. Niektórzy z nich nie przeżyli, nie dotarli do tych właśnie wysp. To jest pierwsza wizyta Ojca Świętego właśnie w tym miejscu. Ordynariusz diecezji Wysp Kanaryjskich, biskup José Mezueros, mówi o oczekiwaniu na przyjazd Leona w Las Palmas, które jest miejscem będącym symbolem tragedii wielu migrantów i zarazem gościnności lokalnej społeczności. On wyraził nadzieję, że wizyta papieża zachęca wierzących do bycia kościołem z otwartymi drzwiami i zapalonym światłem. W przygotowaniu do mszy świętej wierni modlą się modlitwą różańcową.
2: Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Lo elegante, lo bonito es que
1: Ojciec Święty wygłosił przemówienie w porcie na wyspie Gran Canaria, w porcie Arguineguín, gdzie powiedział słowa: następca Piotra, noszący pierścień rybaka, nie może się odwrócić od nabrzeży morskich naznaczonych tragedią osób migrujących. To przesłanie Leona XIV na wyspie Gran Canaria i miejscu przebywania tysięcy migrantów z Afryki. Dramat tysięcy ludzi, którzy nie są liczbami, ale mogliby być naszą rodziną, jest rachunkiem sumienia dla krajów pochodzenia, ale też dla Europy. Ocean nie może stać się cmentarzem, podkreślił Ojciec Święty, który pytał, że Pan zapyta, czy w migrantach zobaczyliśmy Chrystusa. Ojciec Święty był w tak zwanym właśnie porcie hańby, to miejsce zaznaczone dramatem tysięcy migrantów, którzy przybywali tutaj z Afryki. Wielu po drodze straciło życie, inni byli wykorzystywani przez handlarzy ludźmi, doświadczali przemocy, pragnienia głodu. Ojciec Święty zadał pytanie z Ewangelii Świętego Mateusza, czy uczyniliśmy wszystko jednemu z tych najmniejszych? I wskazał papież, że nie można się odwrócić od wołających o pomoc w nocy. Przygotowujemy się, już wyruszyła procesja wejścia.

Ojciec Święty odprawi dzisiaj mszę świętą z uroczystości serca Pana Jezusa, bo już jest Wigilia tej uroczystości.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Rozpoczynając tę eucharystyczną ofiarę, prosimy Pana Boga, aby dał nam łaskę nawrócenia serca i żebyśmy otrzymali przebaczenie, aby wzrastała nasza komunia z Bogiem i z naszymi braćmi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu:
0: Tu eres un pueblo santo para el Señor.
1: Ty jesteś narodem poświęconym Panu Bogu Twojemu.
0: El Señor, tu Dios,
1: Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom,
0: a vuestros padres os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte.
1: Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego.
0: Rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios,
1: uznaj więc, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem. Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc go ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto Słowo Boże.

Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Miłosierdzie Pana trwa na wieki dla tych, którzy się Go boją.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych tam nie odpłaca. Miłosierny jest Pan dla wszystkich. Miłosierdzie Pana trwa na wieki dla tych, którzy się Go boją.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Drodzy bracia, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

0: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús.
1: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.

0: Queridos hermanos y hermanas, después de una jornada rica de encuentros y de compartir, ahora celebrando con ustedes esta Eucaristía, quiero antes que nada...
1: Drodzy bracia i siostry, po dniu bogatym spotkania i wzajemne dzielenie się, sprawując wraz z wami tę Eucharystię, pragnę przede wszystkim podziękować Panu za tyle dobra, które każdego dnia się tutaj dokonuje. Powierzam Mu zaangażowanie wszystkich, a zarazem cierpienia, których świadkiem jest ta ziemia. Zachęcam was również, abyśmy podczas tej mszy świętej wspólnie modlili się za braci i siostry, którzy stracili życie na morzu. Wszystko to składamy na ołtarzu wraz z chlebem i winem, gdy przez wieczorną celebrację Wigilii wchodzimy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu poświęcona jest cała Hiszpania. Prośmy Pana, aby w tej chwili były w nas żywe te same uczucia człowieczeństwa, miłosierdzia i współczucia, które są w sercu Zbawiciela. W naszej medytacji pozwólmy się poprowadzić czytaniom, których wysłuchaliśmy. W pierwszym z nich Bóg przypomina Izraelitom bezinteresowność miłości, jaką ich umiłował. Wybrał ich nie dlatego, że mieli szczególne przywileje, zdolności czy zasługi, lecz z czystej miłości. I będzie ich miłował zawsze, nawet wtedy, gdy z powodu zatwardziałości serca nie będą odpowiadać na jego uczucia. Taka jest miłość Boga, w której zakorzenione jest nasze powołanie do miłości. Nie opiera się ona na kalkulacji ani na samym uczuciu.

życiu nie daje się też sprowadzić do zwykłej filantropii, lecz przenika całe nasze istnienie. Jest ogniem dla duszy, światłem dla umysłu, nieodpartym impulsem dla wolności, pokojem, a zarazem udręką dla serca, które bije w harmonii z innymi sercami, angażując całą osobę. Miłość bowiem jest wpisana w naturę człowieka, nawet więcej, jest warunkiem pełni jego istnienia. W taki sposób ukazuje się nam miłość w człowieczeństwie Zbawiciela i w poruszeniach Jego Najświętszego Serca, niezmienna i wierna nawet wobec niezrozumienia i odrzucenia, lęku, smutku i ludzkiego oporu. I właśnie w tym obliczu Boga, który zawsze jest zakochany, który całkowicie nieustannie pragnie naszego dobra oraz naszego pełnego szczęścia, rozpoznajemy drogę życia, ucząc się nowego sposobu istnienia i budowania relacji. Innego kryterium rozeznawania decyzji oraz odnowionego i pociągającego stylu tworzenia komunii. W tym kontekście papież Franciszek, mówiąc o miłości Chrystusa, stwierdził, że najlepszą odpowiedzią na miłość Jego serca jest miłość do naszych braci i sióstr. I dodał, nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością. Odwzajemnić miłość miłością, oto przedziwna wymiana. Admirabile commercium, do której wzywa nas Ewangelia, byśmy pozwolili się jej pociągnąć, przekładając nieskończoną miarę miłości Boga na wielkoduszność, wielkoduszność, z jaką służymy Mu każdego dnia, w braciach i siostrach, których On sam stawia na naszej drodze, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących, bezbronnych i niezdolnych odwzajemnić się czymkolwiek. Właśnie tak, jak to ma miejsce na tej wyspie, w przyjmowaniu, w dzieleniu się i w bezinteresownym dawaniu. Darmowość serca Chrystusa na tym jednak się nie zatrzymuje, idzie dalej. Angażuje się w pomoc każdemu człowiekowi nie tylko po to, aby mógł przetrwać, lecz także po to, by odzyskał zaufanie i ponownie wyruszył w drogę, aby wzrastał i w pełni rozkwitał w swojej niepowtarzalności dla dobra wszystkich. W tym kontekście papież Benedykt XVI pisał, że miłość, której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim ziemskim życiem, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. W drugim czytaniu święty Jan przypomina nam, że Bóg zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Jego słowa przywołują słowa Jezusa, który powiedział, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, i który uzdrowionemu paralitykowi polecił, wstań, weź swoje nosze i chodź. W tych słowach rozpoznajemy zaproszenie, by z macierzyńską czułością obejmować cierpiącego, a zarazem przygotowywać i umacniać człowieka zranionego, aby powstał i na nowo wyruszył w drogę ku życiu wolnemu i godnemu. Rzeczywiście, nasza miłość nie powinna ograniczyć się do samego udzielania pomocy, lecz ma integrować osoby w życie wspólnoty, aby mogły w pełni się realizować duchowo, intelektualnie i fizycznie oraz godnie i twórczo
odnaleźć w niej swoje miejsce. Tylko w ten sposób nasze spotkania, nawet wobec wydarzeń trudnych i bolesnych, staną się okazją do rozsiewania ziaren nadziei na drodze ludzkości ku lepszej przyszłości. Chciałbym jednak w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy, zatrzymać się nad jeszcze jedną cechą serca Chrystusa. Nad pokorą. Serce Jezusa jest pokorne i dlatego Jego bicia nie słyszą mądrzy i roztropni, to znaczy ci, którzy uważają, że wystarczają sami sobie, że wszystko wiedzą i że nie potrzebują ani Boga, ani innych. Im bowiem, ogłuszonym zgiełkiem pompatycznego, wszechobecnego i niespokojnego ja, brakuje ciszy niezbędnej do tego, by usłyszeć w sobie i w braciach ukryte tętno miłości. Nierzadko dobrobyt zaślepia nas do tego stopnia, że uważamy, iż nasze szczęście może się spełnić tylko wtedy, gdy potrafimy poradzić sobie bez pomocy innych. Jezus natomiast uczy nas czegoś przeciwnego. Aby zasmakować prawdziwej radości życia, która ma swoje źródło w miłości, trzeba zejść z piedestałów arogancji, która dzieli, i spotkać się w pokorze, która czyni nas braćmi. Święty Augustyn mówił, gdzie jest miłość, tam jest pokój, i gdzie pokora, tam miłość. Tak właśnie jest. Tam, gdzie jest prawdziwa pokora, tam jest miłość. A gdzie jest miłość, tam jest pokój. Ponieważ tylko w pokorze naprawdę poznajemy, kim jesteśmy. I dlatego możemy miłować się, spotykać, dawać siebie i przebaczać sobie w prawdzie. Drodzy bracia i siostry, dziś adorujemy Najświętsze Serce Jezusa, serce, które często przedstawiamy ukoronowane cierniami i płonące ogniem, zgodnie z wizjami świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Pamiętajmy, że jesteśmy żywą obecnością Pana w świecie. Dlatego patrzmy na siebie nawzajem, nie tylko dziś, lecz zawsze, z szacunkiem i ufnością. I w tej świadomości odmówmy zobowiązanie, by w miłości dopełniać w sobie niedostatki udręk Chrystusa dla dobra Kościoła. Rozpaleni miłością Jego serca, bądźmy tymi, którzy niosą Jego miłosierdzie i pokój, aby na świecie ustały wojny, a wokół nas wzrastała nowa ludzkość, pojednana w miłości. Rozważmy teraz słowa Ojca Świętego.

0: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bracia, jako Kościół zrodzony z rany miłości Chrystusa ukrzyżowanego, wznieśmy do Ojca naszą modlitwę, świadomi, że Jego hojność nie zna granic. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za papieża Leona, pielgrzymującego pośród nas, aby jego głos nadal był echem Ewangelii, ukazując wszystkim braciom serce Jezusa jako źródło wiecznej miłości. Ciebie prosimy.

za przywódców narodów, aby działali sprawiedliwie na rzecz rozwoju ludów oraz wytrwale pracowali nad położeniem kresu wojnie i głodowi. Ciebie prosimy.

0: pour les pauvres et les nécessiteux.
1: Za ubogich i potrzebujących, aby znajdowali pociechę w nieskończonej dobroci Pana i aby ich godność ludzka była umacniana dzięki braterskiej pomocy. Ciebie prosimy.
2: Por los educadores y quienes trabajan en la formación de los migrantes.
1: Za wychowawców i wszystkich pracujących na rzecz formacji migrantów, aby wspierali rzeczywiste możliwości nauki, integracji i rozwoju oraz przyczyniali się do budowania dróg prowadzących do godnej pracy i przyszłości pełnej nadziei. Ciebie prosimy. Za zmarłych oraz migrantów, którzy utracili życie w wodach Oceanu Atlantyckiego, aby zostali przyjęci w ramiona Ojca, a rodziny cierpiące z powodu ich utraty doznały pocieszenia. Ciebie prosimy. Za naszą wspólnotę, aby uczestnicząc w dobrach zbawienia, podobnie jak umiłowany uczeń, mogli znaleźć odpocznienie w pulsującym miłością sercu Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Ojcze, Twoich dzieci zgromadzonych przed Tobą jako jedna rodzina. Spraw, aby strumień łaski, który wypływa z przebitego boku Pana, stał się w nas niewyczerpanym źródłem Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz następuje przygotowanie darów i liturgia eucharystyczna.

0: Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
1: Módlmcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu hijo predilecto.
1: Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwie, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając.

Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

0: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor...
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
1: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętym Antonią Mają Klaretem, wszystkimi świętymi, świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mojego brata Jose, biskupa tego Kościoła, Wysp Kanaryjskich, mnie, niegodnego sługę Twego, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Líbranos de todos los males, Señor.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

teraz następuje obrzęd Komunii Świętej. Na stadionie jest obecnych około 50 tysięcy wiernych, którzy uczestniczą w tej papieskiej mszy świętej. Podsumowanie homilii znajdą Państwo na portalu vaticannews.va/pl. Ojciec Święty mówił, żeby zejść z piedestałów arogancji, która dzieli. Łączymy się duchowo teraz z Ojcem Świętym i wiernymi, którzy uczestniczą w mszy świętej.

0: Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: Boże, nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dotrzeć, dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Querido Santo Padre, con profundo respeto,
1: drogi Ojcze Święty, z głębokim szacunkiem i synowskim oddaniem Kościół pielgrzymujący na wyspach Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura i La Graciosa pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie za obecność pośród nas w tym historycznym Dniu Łaski. Wizyta stała się prawdziwym znakiem komunii z Kościołem Powszechnym oraz odnowionym wezwaniem do autentycznego przeżywania Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podczas tej celebracji eucharystycznej, będącej szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego, mogliśmy żeglować po oceanie miłości wypływającym z Najświętszego Serca Jezusa. I mieliśmy szczęście dzielić z Ojcem Świętym wiarę Kościoła, umocnioną dziś obecnością Chrystusa Stelde oraz Matki Bożej Delpino. To wydarzenie pozostanie na zawsze zapisane w duchowej pamięci naszego ludu, który nie zapomni Eucharystii sprawowanej wraz z Ojcem Świętym, ani świadectwa pokory i bliskości, jakie nam pozostawił. Ojcze Święty, dzięki tej wizyty odczuliśmy bliskość następcy Piotra, który idzie wraz ze swoim ludem, umacniając nas w wierze, podtrzymując w nadziei i przypominając nam, że Chrystus żyje i zawsze pozostaje pośród swojego Kościoła. Dziękujemy za słowo niosące światło oraz za nieustanne zaproszenie do podążania drogą Kościoła synodalnego, otwartego, misyjnego i miłosiernego. Dziękujemy za słowa otuchy skierowane do rodzin, młodych, osób starszych, cierpiących oraz do wszystkich tych, którzy każdego dnia pracują na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego społeczeństwa. Dziękujemy za to, że Ojciec Święty z nami modlił się, dzielił nasze troski, nasze nadzieje. To gesty i nauczanie zachęcają nas do dalszego budowania żywej wspólnoty zaangażowanej na rzecz najbardziej potrzebujących i wiernej Ewangelii. Naród kanaryjski, naznaczony swoją historią, prostą wiarą i głęboką pobożnością maryjną, powierza się dziś w szczególny sposób modlitwie przewodnictwu Ojca Świętego. Prosimy, aby Ojciec Święty nadal umocniał nas w wierze jako następca Piotra i nie przestawał wspierać nas swoim słowem i błogosławieństwem. Żegnając Ojca Świętego, pragniemy powiedzieć, że diecezja Wysp Kanaryjskich będzie nadal modlić się za Ojca Świętego i za Jego posługę. Towarzyszymy Ojcu Świętemu naszym uczuciem i prosimy Pana, aby obdarzył Go siłą, mądrością i pokojem w służbie całemu Kościołowi. Niech Matka Boża Pini nieustannie towarzyszy Ojcu Świętemu w Jego posłudze apostolskiej, chroni Go i umacnia w Jego misji pełnej dla dobra całego Kościoła. Ojcze Święty, to jest dom Ojca Świętego. Wyspy Kanaryjskie zawsze będą przyjmować Ojca Świętego z otwartymi ramionami. Żegnamy Ojca Świętego z wdzięcznością, wzruszeniem i nadzieją na kolejne spotkanie. Bardzo dziękujemy. Niech Bóg błogosławi Ojcu Świętemu. Zacytował w języku hiszpańskim: Ojcze Święty, kochamy Ciebie bardzo. Papa Leon, te queremos un montón.
0: Muchas gracias y que Dios lo bendiga.

Ojciec Święty teraz przekazuje pamiątkowy kielich dla tej diecezji, jako dar i pamiątkę wizyty.

0: Bardzo dziękuję za wszystko. Pan z wami.
1: Inclinaos para recibir la bendición.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Aby ten, który przez Niego został stworzony i przez Niego odkupiony, dzięki Twojej nieustannej łasce, aby ten lud osiągnął zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
1: Podejdź ir en paz.
0: W imię Pańskie idźcie w pokoju.

Ojciec Święty modli się w tym momencie przed figurą Matki Bożej del Pino. I według tradycji to ta figura jest już od XV wieku i jest również wyrazem pobożności maryjnej tego ludu. Wiele osób przybywa, by modlić się przed tą figurą Matki Najświętszej, która jest patronką także diecezji.

8 września, uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, jest święto właśnie w tym sanktuarium, gdzie jest ta figura Matki Bożej. A ta figura jest w miejscowości Teror, która znajduje się około 20 km od Las Palmas, gdzie teraz jest msza święta.

Procesja wychodzi. Po zakończonej mszy świętej przypomnijmy słowa Ojca Świętego, który powiedział w homilii. Nawiązując do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, powiedział, że jest to serce pokorne. Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus uczy nas, aby zaspokojać prawdziwej radości życia, która ma swoje źródło w miłości, trzeba zejść z piedestałów arogancji, która dzieli, i spotkać się w pokorze, która czyni nas braćmi. Dlatego, mówi Ojciec Święty, patrzmy na siebie nawzajem, nie tylko dziś, lecz zawsze, z szacunkiem i ufnością, i w tej świadomości odnówmy zobowiązanie, by w miłości dopełniać w sobie niedostatek udręk Chrystusa dla dobra Kościoła. Rozpaleni miłością Jego serca, bądźmy tymi, którzy niosą Jego miłosierdzie i pokój, aby na świecie ustały wojny, a wokół nas wzrastała nowa ludzkość pojednana w miłości. Ojciec Święty jest bardzo serdecznie witany w Hiszpanii, tak samo dzisiaj w Las Palmas i w wszystkich miejscach, gdzie przebywa. To jest pierwsza wizyta papieska w tym miejscu. Zachęcamy, aby być na bieżąco z informacjami co do pielgrzymki Ojca Świętego i w ogóle z działalnością i nauczaniem Ojca Świętego Leona XIV i z życiem Kościoła Powszechnego. Jest to możliwe dzięki portalowi vaticannews.va/pl, na który zapraszamy. Wiemy, że Państwo łączą się z nami z różnych kontynentów, z całego świata i słuchają transmisji w łączności z papieżem Leonem, dlatego zapewniamy Państwo naszej modlitwie w tym miejscu i prosimy również o modlitwę w intencji sekcji polskiej Radia Watykańskiego, Vatican News. W ten sposób budujemy moc i budujemy most modlitwy między nami, abyśmy mogli jak najlepiej Państwu służyć. A żegna się ksiądz Paweł Rytel-Andryjanik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
2: Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad.
3: Ta wyspa, niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
1: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
4: W ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
1: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju, w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
3: Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie nie tylko migrantów. Niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku ksiądz Przemysław Szulc. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu
5: Świata. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.